0: bałtyckiej fali.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: Elbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
8: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
7: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
9: Reklama.

0: i Jakub Szumilas. Zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Dziś odbyła się 29. sesja Rady Gminy Luzino. Najważniejszą uchwałą dla gminy była dziś ta dotycząca wyrażenia stanowiska dotyczącego udziału gminy Luzino w finansowaniu realizacji bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej nr 202 z układem drogowym w rejonie ulicy Wilczka i ulicy Ofiar Sztutową w Luzinie.
1: Jest

0: szansa, żebyśmy mieli bezkolizyjny przejazd. Kolej zwróciła się o dodatkowe środki od gminy Luzino w wysokości ponad 20 milionów złotych. Rada Gminy wyraża zgodę na zawarcie porozumienia, oczywiście pod pewnymi warunkami, ale to już dopiero pokażą projekty techniczne, gdy już wszystko będzie znane, co ma ile kosztować, ale też szukamy pieniędzy u wojewody, u marszałka. Chęć pomocy przez polityków różnych szczebli jest duża i jest szansa, żebyśmy na przykład czy z rozwoju dróg dostali kilkanaście milionów. To jest szansa, tylko muszę mieć projekt techniczny.
1: Mówił Jarosław Wejer, wójt gminy Luzino. W porządku obrad znalazły się także uchwały dotyczące zmian w budżecie czy wyrażenia opinii w przedmiocie utworzenia Związku Metropolitarnego.
0: Czekaliśmy na to kilkanaście lat. Gmina Luzino w Związku Metropolitalnym jest od samego początku. Najważniejszą częścią metropolii to jest transport publiczny. I integracja tego transportu publicznego jest konieczna, tak aby nasz mieszkaniec jadący do Gdyni, do Sopotu, do Gdańska czy student wsiadł w pociąg z jednym bilet na autobus, na tramwaj i na SKM-kę. Będzie jeden zarząd komunikacji transportu publicznego, który będzie koordynował tramwaje, autobusy, pociągi.
1: Dodaje Wejer. Radni pochylili się dziś nad sześcioma uchwałami. Symbolicznym przecięciem wstęgi otwarto dziś pierwszy miejski żłobek w Redzie przy ulicy Gniewowskiej.
2: Ostatni rok to był czas budowy, a potem wykończenia już w środku i też na zewnątrz, co Państwo widzą, budynku, nowego budynku, który powstał w naszym mieście, czyli budynku żłobka. To jest bardzo istotne, że jest to pierwszy żłobek publiczny na terenie Redy, a mamy już prawie 30 tysięcy mieszkańców, patrząc po statystykach, więc bardzo potrzebna inicjatywa. To jest jeszcze inicjatywa, którą rozpoczął mój świętej pamięci poprzednik burmistrz Krzysztof Krzemiński.
1: Mówi Mateusz Richard, burmistrz Redy. Budynek placówki jest dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej ponad 1000 m². Został on również dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
3: Mamy 4 sale, czyli każda grupa ma swoją salę, która jest wyposażona w łazienkę, w kantorek na przydasie i każda grupa ma swoją osobną sypialnię, w której będzie jakby spędzać ciszę. Dodatkowo posiadamy salę do integracji sensorycznej. Mamy wyposażony również plac zabaw dostosowany do wieku dzieci. Posiadamy podjazdy, każde drzwi są wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Posiadamy windę i również toaletę, która jest dostosowana także dla osób z niepełnosprawnością.
1: Mówi Małgorzata Magier, dyrektor żłobka nr 1 w Redzie. Placówka zapewnia 62 miejsca opieki dla dzieci. Dzięki inwestycji powstały również nowe miejsca pracy. Łączna wartość inwestycji to ponad 10,5 miliona złotych, z czego 4 400 tysięcy złotych pochodzi z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 aktywny maluch. Ponad 10 km przebudowanej drogi powiatowej nr 1526G zostało oficjalnie oddanych do użytku. Teraz zaprowadzi od drogi wojewódzkiej nr 213 przez Lubkowo i Kartoszyno aż do Tyłowa. Prace rozpoczęły się w 2024 roku i objęły ważny odcinek komunikacyjny w tej części powiatu puckiego. Droga zapewnia dojazd m.in. do terenów gospodarczych w rejonie Żarnowca. Dlatego korzystają z niej zarówno mieszkańcy, jak i osoby dojeżdżające do pracy oraz lokalni przedsiębiorcy. Wartość całej inwestycji przekroczyła 24 miliony złotych. Około 23 milionów pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponad 600 tysięcy złotych dołożyła gmina Krokowa, a pozostałą część sfinansowano z budżetu powiatu. Zakończona przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a także usprawnić komunikację z terenami gospodarczymi w rejonie Żarnowca. W Wejherowie odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne pod hasłem "Jakiej metropolii chcemy?". Będzie ono poświęcone przyszłości obszaru metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Spotkanie zaplanowano na 26 sierpnia o godzinie 18 w auli powiatowego zespołu szkół nr 1 przy ulicy Bukowej 2C. Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, jak ma funkcjonować przyszła metropolia, jakie zadania będzie realizować i co jej powstanie może oznaczać dla regionu. Organizatorzy zapowiadają także przestrzeń do dyskusji, zadawania pytań oraz dzielenia się opiniami i oczekiwaniami. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w rozmowie o tym, jak przyszła metropolia powinna odpowiadać na ich codzienne potrzeby. Równolegle prowadzona jest anonimowa ankieta dotycząca przyszłych działań Związku Metropolitarnego oraz sposobu komunikacji z mieszkańcami. Jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. ZUS przypomina o świadczeniu 300+ na wyprawkę szkolną. Wnioski można składać do końca listopada, ale rodzice, którzy zrobią to do końca sierpnia, otrzymają pieniądze najpóźniej do 30 września. Wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej można składać od początku lipca do końca listopada. Im szybciej, tym szybciej pieniądze znajdą się na koncie. Jeżeli wniosek trafi do ZUS do końca sierpnia, wypłata nastąpi najpóźniej we wrześniu. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia.

0: niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policyjnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie. Podczas wypełnienia wniosku trzeba pamiętać o podaniu wszystkich niezbędnych danych, takich jak PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz aktualny numer konta. Wsparcie otrzymuje raz w roku dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z odpowiednimi orzeczeniami o niepełnosprawności. Wiek liczony jest rocznikowo. Co ważne, 300+ nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach ani na studentów. Nadleśnictwo Wejherowo zaprasza na Noc Nietoperzy. Wydarzenie odbędzie się 5 września o godzinie 18 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Muza. W programie znalazły się ciekawostki i prezentacje poświęcone nietoperzom, spotkanie z edukatorami leśnymi oraz nocne obserwacje tych niezwykłych ssaków. Organizatorzy zapowiadają także spacer po lesie, dlatego uczestnicy powinni przygotować się na wieczorne wyjście w teren. Wydarzenie ma przybliżyć mieszkańcom życie i zwyczaje nietoperzy oraz pokazać, jak ważną rolę pełnią w przyrodzie. Na Noc Nietoperzy obowiązują wcześniejsze zapisy.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia. Radia Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama. Norda

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgeł dle swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Pojmani ziedów i dal sio rejza bez płemre do Cynowa. Bele begłe łydy sele, jak nie przyje cela, ale zesłu wej przepodek jemu zbawi cela. Był to ziandar, co na głowie szkluncą kłepa nosy, którego w ręce ten dostanie już są nie wyprosy. Przesiedłem tam do kantrzyna, by robić płyt słychę, czy są kaone nie zanosy na jaci rozruchę. A czy myst na moich saniach łyżżu rebelią, meslu, że tam robią buńtę i rewolucją. Nim siedzę z kasą spłydzałe, stoju ju na furze i plaskatą siablą dych tych grzmłeceł ich płeskurze w rześciu. Halt!

0: Donne wetę, cie wamota serce. Je tu waj aresztuja, jest tak wes mordercy. A ty, łeno przestraszony i zlejeś się plemnią, łapie i łeb na łeb z furę zrzuco rym na zemnią. W końcu chcę jeść pana Bartka, płedwignąc na nodzi, błec głę łetą wzano prosec, siedzę z kłębu błedzi, ale ciej są jego dotknął, tej trzy razy plunął, rzekł fuj, fuj, fuj i natychmiast pół kłeśków zesunął. Kezu zaro w sieści ziedów związać ołtesowi, ten na miejscu był posłaśny jego rozkozowi. Bartka kezu tyś zwlec z furę i głę aresztował, bo ci drudzy głę podale, że łen ich zbuntował. Mnie dył płekły, bo je przecą Bartka, że mnie mancił, a jeś nadto pun dąbrowści za mnie sum porancił. Żandar spisył całą sprawę i płegłoską brudkę. Ty do pryzy zagnął ziedów i jech zamk na kłódkę. To zdarzeń mnie do reszty w głowie pomącęło. Co ją mnił ziem tery robić, czy ziedów nie było? Pitu ziem sa, jak tyś długłe bandą w pryzy siedzieć, ale żandar nic mnie na to nie chce łed powiedzieć. Więc myśla, co moś ciekać tak na płys mnie wiskłe, jedz le tere wprost do płycka, co stąd leży bliskłe. Juziem chcę ku młeżu jechać, juziem płerwu lećci, ale stój! Je przecą ziedum werbum dył szlachecci. Przerzek ziem im przełgłedze jechać do Cynowa. Tere tyś nie mega umać szlachecci głe słowa. Więc ziem rusił w płemre wrześciąc, dali ziedę sadac! Że nie prześlę, ja nie mogę za to odpowiadać. Choć ju nie szło tak wesoło, jak cię w kompanii, jednak juziem z niczym nie mniu żudny browaryi. Ju nie było nygłe wrzyskły, ani nygłe tłokły. Ledze ze mnie są niesmniele, kłeźdy mnie dył płekły. Kłenie miałe terletkłe, więc biegały prantkłe, cię szło równo, ciepłe górach, prosto cię też krantkłe. Wsieście troście ziempły mały sobie webił z głowę, bo ziemiachu wedle słowa i wedle umłewę. Za to, że kąsk pływiam chciałe, ziedę moją kasa. Ja ziem wiernie tyś wypełnił, co ziem łebią nasą. Ciebie doch mnie bele rzekle, abym na nie chciekł, to bym nie był z próżną furą z kantrzy na ucykł. Łeni bele sobie winny, że ich uwiązele. Niech sa wespią tam, łajdoce, jak so płyscy lele. Ja za nimi tyś nie tęsknię, ledza mewą płelską, którną mało za granicą rozumnią pomerską. Jo w rozłaznie, gdzie to pierwy i kłeźdy myły dzeckłe, mygło pięknie po kasiepsku, mewa dziś mnie mnieckę. Piąc jaś dni ziem sobie jachł, od piątku do strzodę, pryć na Lamburg, Słepsk i Sływno, bez wszelci przegłede. Nie jechałem zawdę prosto, błem mnił szlabunę. Bez to juziem wiele detków mnił uśparowuny. Wreszcie z Ryna dnia szóstygłe juziem był u celu i ziem stanął so w Cynowie w kasiubskim hotelu.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Reklama.

0: Słuchajcie radia Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz, tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
7: W kuńc strzyska dwiże zale na łusce łytwarto. W chydy pun łości, w młyce i z głową zadzartą. Nie wito saj myla za stoła niebiezie. Bły łejści występuje w nowym charakterze marszyłka dwueru. Kreciew mu na znak uziandu i nu krekwią płesobną jak myster łebziandu wskazaje w siedcim place i głescy łysydzy. Nypsiut, jak łany pierwszy w województwa władza, nen podkłe mozi mersiuk, w zuł miejsci zaścietni. Ze słoniowim płeraącia krzesło aksamitni. Sprzed i na prawo stronie generuł Dąbrowści, z lewi sadnu Kniazewicz, Pac i mała chłewści. Zśród nich podkłe mozieny, dali ni panie. Oficerowie, pańce, szlachta i zemianie, do te chłopi i białci. Łytmana płe pyzie, zdiwają płeziątka tam, gdzie łejści w skyrze. Pozandza ciej skłanił sa, wypuścił bisada. Łyt na podwóźm gburów częstowy gromada, jak zebrał ich za stoła, na dwa staje dłudzim, sąsadną w jednym kuńcu, a plebun w dredzim. Tadeusz i Zofiję do stołu nie sedle. Ugostywele gburów, przechłodzeni miedle. Starodywny był zwyczaj, że cudzece nowi na piersi uczce sami służele ledowi. Tymczasem głosce

skuźdający w zale, zadzawienim na wieldzi serwis płezyrale. Chtarnigłe równo drodzi kruść, jak i robueta. Je pływiustka, że ksunzia radzewił serota, kyzyłnen sprzant na urząd Wenecei zrobić i podług gwysnych planów płepłelsku łezdobic. Serwis później zabruny łebcia słojne z szwedzci przesiedł, nie wiedzec jaką drogą, w dum szlachecci. Dys ze skrypca wejanti zajął westrzukt stoła, grumistim krąga na sztut kretnigłe kłeła. Serwis nen był na luni łec spłetku płebziedzi piankama i cekrama biłymi jak snidzi. Łydy był przeparadno krajobrysk zemłewi. W strzutku ciernił gromisti bur konfiturowi. Strona ma hecie, to wse jakby i dwerunci. Łekreti zamiast źłodu cekrowimy piunci. Tamłe na zbierkach statci stoją dlyłe zdobę. Niewildzi z porcelany wydanti, łysobe w płelścich strojach. Jak ja ci aktorze na scenie zdywałe sam przedstawiać tam ja ci zda ziemi. Gest ich w ścitecznym łykłysku farwę łosoblewi, le głosu im brakuje, w końcu ciej beziewi. Ceś przedstawiają, głosy pitale ciekawi, na to łejści podnosy kreciew i tak prawi. Tymczasem podawale kwernus przed jedzeniem. Za moich wildzich młescech panów płyzwalenim. Te łesobe chternych tu wizyta bez liku przedstawiają płyścigłe historia sejmiku. Uradę, welowaniu, triumfę i głezie. Sum ta scenu ju wezgodnu i państwu wełoża. Na prawo widzec leczni karno szlachte wele. Kwesno ich przed sejmika na multech sprosele. Ciekły nakryty stoliczk. Nikt głescy nie sydzy. Stoją grebkama, kłeździ i grebka są urydzy. Zdrzeta. Tam w kłeździ grebce stoi w strzutku człowiek. Chcernygłe gambę ypen spod zwigniątych płewiek z nyremnych ranków widzec mówca coś tłumaci. I pylca łobiesniwu i na dłonia znaci. Ty mówce zmydliwają swoich kandydatów z różnym skutka, jak widzec z minę szlachty bratów. Prawda tam w dredzi grepie szlachta round słucha. Nen ręce zapas wsadził i przełożył ucho. Nen dłoń kwel ucha trzyma i miuczka wąs kręcy. Łęk wesno słowa zbiery i składa w pomiący. Mówca jej ryt, błe widzy Sus weskuni łeni, gładzy cesień, błe kryści, ich jumów cesieni. Le za to w trzecim karnie dzeje są inaci. Tu mówca musi łowić zapasę słuchaci. Zdrzeta, werywają sa i topają łusie. Zdrzeta le, jak nen słychin słyt głeziu sam pusi. Wzniósł ręce, grozy mówce gamba mu zatikły. Łęk wesno ciuł we chwałę swigłe procemnika. Nędredzi miu łudzi błąblesą na sztył dbika. Tebe jest rzekł, że mywca pechwycy zarodzi. Ty sygajo posiable, ty tam muszle w nodzi. Jeden midze grybkama szlachcec cechy stoi. Widzec, że chłop bezpartny na myslu sa, błej. Kojemu dac kriska? Nie wi. I sum z sobą w biódce pity losu. Zniósł ręce, wetknął w juldzi pylce, zmrużył łecie. Łet nokca do nokca, łen miezi widzec, że kriska swoją kabale płewiezi. Źle pylce trafił sa dy afirmatywa, a źle ni ucileju rzuci negatywa. Na lewi dredzi łybrysk, reflektyś klisztoru, łybrycony na zala szlachet cigłe zbioru. Starsi rygu na

ławkach siedzą, młodsi stoją i ciekawie przez głowę w strutku zdzierają. Na strutku marszułk stoi, bazon w ręce trzyma, liczy kłygle, szlachta je zazyry łocima. Decht wytrzasnął ostatnią. Dwiżny ramce wznosił, imiono obronnigłe urzędnika głosił. Jeden szlachcec na zgłęda powsiedniu nie zwyży. Z drzwi wetknął głowa łyk na z kuchni reflektyzia. Z drzwi jak łecie wysadził. Jak płodzeru śmiało gamba odemknął, jakby chcył zjeść izba całą. Letkłe zgłednąc, że szlachcec nę zawołał weto. Zrzeta jak zanu chutką do zwady podnitu, wcisku sam w zwierzę urma, gwesno idą w kuchnia. Do stele siable gwesno krwawi bój wybuchnie. Le tam, na korydorze, państwo mogą widzieć tegłe strigłek sam za co wornace idze. To przeur. Sanctissimum z wyłtyzia wynosy, a knyp w kłomiszce z włeni i na strona prosy. Szlachta już siable chłewu, ziegny są i klanky, a ksąc tam całe brycy, dze eście bruń szczanky, jak i przyjdzie wnet wszyscich ucesi i zgłedzy. Ne, wanie pamiętyta tygłe, państwo młedzy, jak kwel nasi jarchuelni, szlachty samorządni, zbrojni, nie trzeba było policji i żudni. Pekuntka wiara kwitła, się nowele prawa. Była wolność spłeziątka i z dostunka sława. W innych krajach jak cieja, trzymał urząd drabów, policjantejów różnych, siandarów, konstabów. A ziele mieć leno bezpieczeństwa strzeże, żeby w tych krajach była wolność, nie uwiezia. W nim zwłeni wróżk agydy was pod kłomazi, panie łeści, niech was ta napuzni łedłezi swoje dziejunci, kłejo sejmik, to ciekawi, ale meg łedni, kłezie pun nosec, płetrawe.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
3: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
2: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
3: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
2: Do zobaczenia w kinie Helios.
0: Reklama.
4: Burze i silny wiatr są ostrzeżenia dla większości regionów. Sztuczna inteligencja pogrążyła pełnomocniczkę rządu. Jest dymisja. Trzymamy kciuki za Igę Świątek. Wieczorem mecz o półfinał w Cincinnati. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostrzeżenia przed burzami i wiatrem prawie w całej Polsce potrwają do popołudnia, miejscami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do wieczora. Synoptycy prognozują silny deszcz i wiatr do 85 km na godzinę, a lokalnie grad. Są konsekwencje afery ze sztuczną inteligencją. Z funkcji pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska zrezygnowała Barbara Mróz-Gorgoń. To po tym, gdy wyszło na jaw, że przygotowany przez nią za publiczne pieniądze raport Polaków Portret Własny stworzyła sztuczna inteligencja. A w tekście raportu jest mnóstwo błędów. Poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu są niewystarczające.
5: No musi być absolutnie wyjaśniona i też liczę na szersze wyjaśnienia dotyczące raportu dorobku fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac.
4: Raportem zajęła się też prokuratura, wyjaśnia, czy nie doszło do złamania prawa. Od nowego tygodnia znowu może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci. W poniedziałek prezydent USA ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu.
6: O ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
4: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Od tygodnia na polskich stacjach obowiązuje wznowiony pakiet obniżek CPN, ale rządowy program ma wygasnąć z końcem sierpnia. Kolejni oszuści próbują wykorzystać tragedię na Węgrzech. Wojewoda podkarpacka ostrzega przed osobami podszywającymi się pod przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i zaapelowała o nieprzekazywanie im danych. W wypadku autokaru na Węgrzech przewożącego pielgrzymów z Podkarpacia zginęło 12 osób. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Przewagą naszej tenisistki może być dłuższy odpoczynek w ćwierćfinale.

0: z Jeleną Rybakiną spędziła na korcie tylko pół godziny. Rywalka poddała się z powodu kontuzji, mówi Iga Świątek.
1: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić.
0: Świątek w Cincinnati broni tytułu, mecz dziś wieczorem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Cały czas mamy ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Najdłużej potrwają na południowym zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W drugiej połowie dnia w większości kraju rozpogodzenia. Od 20 stopni na północy i zachodzie, 22 na Podlasiu i w centrum, 25 na Podkarpaciu.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegóły

0: Cały zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Nord FM i w Twojej telewizji morskiej, a dzisiaj ze mną Dawid Detlaff, podróżnik z Kaszub. Tak się mówiliśmy, że Cię przedstawię. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Nie powiedziałam jeszcze, na czym podróżujesz, bo to jest, myślę, ciekawe. Na rowerze. Na rowerze przejechałeś z Pucka do Baku, do Azerbejdżanu. To jest, ja sobie zapisałam, 5120 kilometrów. Dokładnie tyle. Proszę, powiedz może ogólnie o tym na razie. Zacznijmy od tego, ile czasu Ci zajęła ta podróż, jak się do niej przygotowywałeś, ale ja muszę też wiedzieć, dlaczego się na nią zdecydowałeś, skąd taki pomysł?
4: Przygotowania do podróży zacząłem w listopadzie zeszłego roku. Wtedy zapisałem się po raz pierwszy w moim życiu na siłownię. I na tej siłowni stwierdziłem, że spróbuję swoich sił i już trenowałem te nogi. Oczywiście planowanie trasy powoli, to się wszystko zaczynało. No i właśnie 30 czerwca ruszyłem w moją podróż. Trwała ona 43 dni. 42 tak naprawdę na drodze, 43 dzień był takim dniem, w którym dojechałem, więc tak staram się zaniżać to, żeby być lepszym sportowcem oczywiście. Tak, przejechałem przez 8 państw, dojechałem do tego Azerbejdżanu i też często się mnie pytają ludzie, dlaczego ten Azerbejdżan, i ja nigdy nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, bo ta destynacja jest taką destynacją, która czasami przychodzi człowiekowi do głowy, ale nie wie dlaczego. Czasami mi przyszło to do głowy i stwierdziłem, chcę pojechać do Azerbejdżanu, ale nie do końca potrafię to wytłumaczyć. Z jednej strony przejazd przez Europę do Azji, z drugiej jednak strony chęć być może odkrywania tego wschodu i być może traktowania tego Baku jako taki przystanek w mojej dłuższej podróży.
3: No dobrze, to teraz taka długa trasa. Proszę, powiedz, ile państw pokonałeś? No i ja wiem, że ciężko odpowiedzieć na te pytania, bo to jest 40 dni, każdego dnia coś się działo, każdego dnia, bo to jest też, to jest ważne też w tej historii, że nie spałeś sobie w hotelach, nie spałeś sobie w jakichś resortach, tak? Tylko powiedz mi, jak ty sobie to ułożyłeś, jak to wygląda?
4: Plan był taki, żeby nie wydać ani jednej złotówki na nocleg. Czy mi się to udało? Trudno powiedzieć. Wydałem dwa razy na nocleg. Raz byłem zmuszony dwa razy na ten nocleg wydać pieniądze, ale przez ten cały czas nie wydawałem ani jednej złotówki na nocleg. Spałem na dziko lub u ludzi, których poznałem po drodze. I jeżdżąc przez 8 państw, takich jak Polska właśnie, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, w złej kolejności powiedziałem, Turcja, Gruzja i właśnie Azerbejdżan, to moją taką taktyką było, że podjeżdżam pod czyjś dom, widzę, że ktoś tam ma duży ogródek, podjeżdżam pod ten dom i się pytam, przepraszam pana, czy pan nie wie, czy tutaj gdzieś w okolicy nie ma miejsca na namiot kempingowego. Oczywiście sprawdziłem sobie wcześniej w mapach, że tego kempingu nie ma. I zazwyczaj 90% przypadków ktoś taki mówił, słuchaj, mam tą dużą działkę, mam to duże pole, może się tutaj rozbić. Ale zazwyczaj po krótkiej rozmowie kończyło to się tym, że słuchaj, jeśli chcesz, mogę ci dać herbatę, kolację zrobimy, może jakiś alkohol, jakbyś zawsze oni zapraszali do domu. Końcowo czasami to się kończyło również na tym, że mam wolną kanapę, więc jeśli chcesz się na tej kanapie przespać, to nawet nie musisz tego namiotu rozkładać. I się zaczynały dyskusje. Dyskusje o tym, kim są ci ludzie, czym się zajmują, skąd ja jadę, skąd przyjechałem, kim jestem w ogóle. No i wiesz, robi się późna pora, my już wkraczamy na jakieś głębsze tematy, oczywiście czasami przez translatora internetowego, oczywiście czasami ja udawałem, że potrafię mówić po rosyjsku, oni udawali, że mnie rozumieją. Więc to wkraczało na różne takie etapy. No i tak wyglądały te moje noclegi u ludzi. Ja się starałem zawsze mieć kontakt z ludźmi, czasami nawet nie chciałem mieć z nikim kontaktu, bo wiadomo, było zmęczenie, czasami naprawdę już miałem takie wrażenie, że proszę nie mówcie do mnie, nie zaczepiajcie mnie, nie zwracajcie na mnie uwagi. Ale ten kontakt zawsze się nawiązywał, prawda? I ja zawsze mówiłem, że jadę samotnie, ale ta wyprawa nie jestem samotny podczas tej wyprawy jakby. Że to jest samotna podróż.
3: No właśnie, to gro ludzi, których spotkałeś na swojej drodze. A masz jakieś takie historie, które zapamiętałeś? Ja z tego, co oglądałam, bo wszystko oczywiście było w social mediach.
4: Bardzo mi miło.
3: Na Instagramie, na TikToku można było te twoje historie. I też pokazywałeś tych ludzi, których spotykasz. Tam była taka historia, że Polaków spotkałeś, których
4: to
3: była Turcja chyba. I też cię bardzo, bardzo miło przyjęli.
4: Jadę przez taką przez takie pasmo górskie przy Rivierze Tureckiej i skręcam do miejscowości, o której nikt nigdy nie słyszał, na pewno z Polski, Ajencik. Siedzę tam na stacji

benzynowej, piję kawę, bo tylko kawa jest dostępna na tych stacjach benzynowych. I taki zmarnowany, chowając ręce, moją twarz w rękach, podchodzi do mnie pan i się pyta, skąd jestem, co robię i tak dalej. I po chwili dyskusji on mówi, słuchaj, mam żonę Polkę, z Bolesławca, jest tutaj. Ja sobie myślę,

0: swoją rodzinę, więc w zasadzie to poznałem ciocie, wujków. Czasami się pytałem, ej, słuchaj, ale kim jest ten facet? No mówi, to nawet to nie jest żaden wujek, ale to jest tam jakiś przyjaciel rodziny i po prostu chciał ciebie poznać. I no to było niesamowite. Też historia w ogóle tych ludzi, też ta polskość właśnie, która się objawiła w ogóle w tej gościnności, no była naprawdę fantastyczna. I też o tyle doceniam jakby tamtą chwilę, którą spędziłem z Oktajem i z Marzeną w tej miejscowości Ajęczik, że oni pokazali mi miejscowość nad tą Rivierą Turecką, nad którą spędzałem całą swoją wyprawę, większość swojej wyprawy. Taką miejscowość, która nie była turystyczna. Taka miejscowość, która była nieodkryta. Taka miejscowość, która w której mieszkali Turcy, w której zachowały się większość obyczajów, takiego zabiennego charakteru tej miejscowości, takich jak megafony na ulicach, jakieś takie różne ciekawe rzeczy, o których ja nigdy nie wiedziałem. I oni mi pokazali taką Turcję z ich perspektywy, z perspektywy mieszkańców. I to było coś niesamowitego. To jest coś, co zapamiętam na całe życie chyba.
1: No i to inne kraje, myślę, też poznawałeś z takiej perspektywy nie turysty, nawet nie takiego turysty, który jedzie gdzieś tam samochodem przez te kraje. I to jest, myślę, takie ciekawe też, że jedziesz tym rowerem i zaglądasz takich malutkich mieścinek pewnie, gdzieś tam wioseczek i tak poznajesz ten kraj od środka, ale ci ludzie też mówili, że tam się zbierają gdzieś tam w jakichś miejscowościach takich opuszczonych pewnie, zapomnianych.
0: Tak.
1: Zbierają się, żeby zobaczyć chłopaka, który jedzie na rowerze tysiące kilometrów.
0: Tak było w Azerbejdżanie, słuchaj, przejeżdżałem przez Turcję i oni mieli takie, okej, ktoś jedzie na rowerze, spytamy się. W Gruzji tak samo mieli, okej, jedzie na rowerze, nie wiemy po co, ale jedzie na tym rowerze, nie? Ale w Azerbejdżanie, gdy zobaczyli gdzieś na tych miejscowościach, że ja jadę z tymi sekwami, w kasku, tam nikt raczej w kasku nie jeździ, to oni mieli wielkie oczy, otwarte buzie i od razu, gdy podjeżdżałem na stację benzynową, żeby tylko kupić sobie, nie wiem, jakiś napój na stacji, jakiś chłodny, od razu podchodzili do mnie panowie ze stacji benzynowej. Ci ludzie, którzy tankowali, wychodzili z aut i nagle ja tylko chciałem usiąść się w coli napić i 10 osób wokół mnie, psy w ogóle, wszyscy są wokół mnie i się pytają. Już miałem taką swoją formułkę, którą przetłumaczyłem na język rosyjski, którą powtarzałem, bo tam drugim językiem bardzo często używany przez ludzie w Azerbejdżanie jest język rosyjski i po tym rosyjsku już mówiłem, że da, ja z Polski, 5000 kilometrów i ja tak już po prostu taką formułkę sobie uknąłem tak. I rozmawiałem z tymi ludźmi. To było dla nich pewnie zaskoczenie jakieś, bo to nie jest popularne. Przez to, że granica z Azerbejdżanem jest zamknięta, to ci bikepackersi z całego świata jeżdżą oczywiście do Tbilisi, do Gruzji. Gruzja jest popularna, jeśli chodzi o destynacje takie bikepackingowe, ale Azerbejdżan nie jest przez tą zamkniętą granicę. Więc dla nich widok rowerzysty, oczywiście z Karnacji na pewno i z wyglądu innego od tych rowerzystów, którzy poruszają się po ich drogach, był być może taki zastanawiający.
1: No właśnie o tej granicy wspomniałeś. Tam rzeczywiście był taki problem logistyczny, bo musiałeś tę granicę pokonać nie rowerem, a samolotem.
0: To prawda. Przygotowując się do wyprawy, oczywiście na mapach wyglądało, że ta granica jest przejazna. I gdy tylko już obwieściłem wszem i wobec, że jadę do Azerbejdżanu, postanowiłem, że tak informacyjnie skontaktuję się z ambasadą naszą polską. I wtedy dowiedziałem się, że nie ma w ogóle szans, żeby przejechać przez tą granicę. Na początku myślałem, że ruch pociągowy jest otwarty, że fragment po prostu pociągiem pokonam. Oczywiście nie jest, bo jest tylko dla obywateli krajów, które nie potrzebują wizy. My jako Polacy wizy potrzebujemy. Więc tylko został nam samolot. No i więc mój plan był taki, żeby dojechać pod samą granicę. Ja w ogóle chciałem grać głupa i przejść przez tą granicę i oczywiście mówić, że ja nic nie wiem, ale bardzo szybko mnie policja już gruzińska zatrzymała na tej granicy i powiedzieli, że kolego, tutaj, tam jest ten most, przez ten most musisz wrócić. Więc wróciłem do Tbilisi, stamtąd 2 dni później wziąłem samolot do Baku i z tego Baku przyjechałem autobusem do miejscowości oddalonej o 40 km od granicy i te 40 km dojechałem do granicy.
1: Żeby wszystko się zgadzało, tak?
0: No te 200-300 metrów jest luki, ale i tak bym nie mógł nagrywać na granicy, także powiedzmy, że przejechałem.
1: Okej, ty jechałeś z całym bagażem, no bo miałeś namiot, pod którym spałeś, a miałeś też jak to wygląda, jak się pakuje na taki wyjazd. No wiadomo, że trzeba się ograniczyć pewnie, bo to wszystko musisz, zważyłeś to też, powiedz
0: tak,
1: ile, ile ważył twój cały bagaż. Musiałeś wszystko to pchać, ciągnąć na rowerze.
0: Ja zawsze mam taką zasadę, że less is more, nie? Że im mniej, tym lepiej, bo w zasadzie na tym rowerze korzystasz z 2-3 koszulek maksymalnie, nie użyjesz ich więcej. Korzystasz z 2 spodenek, nie użyjesz więcej spodenek, bo po co? Bo masz tylko takie spodenki, które masz ze sobą. Bluza też jedna wystarczy. Ja się tego nauczyłem. Pierwsza moja wyprawa, to ja do dzisiaj wspominam i moja dziewczyna się ze mnie śmieje, bo ja ze sobą wziąłem, uwaga, dżinsy na wyjazd rowerowy. Oprócz tego kilogram serwatki białkowej, bo stwierdziłem, że sobie będę białko pić wieczorami. Ani razu się nie napiłem tego białka i ten kilogram przywiozłem do domu, do siebie. Musiałem się tego nauczyć i przecierpieć to na własnych nogach. Oczywiście teraz się nauczyłem. Jestem chyba po raz pierwszy dumny z tego, jak się spakowałem. Oczywiście przywiozłem 2 razy

0: więcej rzeczy niż na samym początku planowałem, bo więcej koszulek przywiozłem, bo ktoś mi dał koszulkę klubu, któremu kibicuję i on miał kilkanaście tych koszulek i stwierdził, że mi postanowi dać.
1: Może będzie takie koszulkę. Pamiątki z podróży.
0: Tak, tak, tak. A jeśli chodzi o wagę, to ja zobaczyłem dopiero, jaka to jest waga na lotnisku. Mój sam rower waży 17 kg, ale no ta waga, kiedy ten rower jest zapakowany, oczywiście bidony są napełnione, to ile faktycznie dźwigam, to oscyluje 40-45 kg, a czasami nawet więcej. Bo wiadomo, czasami jak są jakieś takie trasy, gdzie wiem, że sklepu nie będzie spożywczego, to kilka tych butelek wody będę musiał tam gdzieś docisnąć do tych moich sakw rowerowych. Także no, rower potrafi być naprawdę ciężki. I tego się tak nie czuję, dopóki się nie wjeżdża pod górkę, ani w ciebie nie wieje wiatr.
1: Okej, mówisz o tym, że rower dość ciężki, myślę sam rower też, bo teraz są opcje takie pewnie nawet 8-10-kilogramowe. Powiedzmy, to nie jest jakiś super nowy rower z salonu, to też jest ciekawe, bo wiem, że ludzie jak wyjeżdżają na takie dłuższe trasy, to uzbrajają się w super sprzęt. Ty masz taki zwykły rower po prostu, którym to też oznacza, że właściwie nie trzeba mieć super sprzętu, nie, żeby robić takie wielkie rzeczy i takie duże, ogromne dystanse, prawda?
0: To jest rower, który otrzymałem od moich rodziców na święta, za co im serdeczny Bóg zapłać z tego tutaj studia. Tak, to jest rower, który użytkuję już od 6-5 lat. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. On też był jakby takim rowerem trekkingowym, czyli teoretycznie przystosowanym na te trasy. Oczywiście no, były wymieniane różne rzeczy po kilkanaście razy nawet. No, opony już nie zliczę, dętki. Można zapomnieć. Bagażnik nawet był wymieniany, mój tata specjalnie po prostu swoją techniką zamontował bagażnik, ale on jest nie do zajechania, naprawdę. Tam można, konia tam można przewozić na tym bagażniku i nic mu się nie stanie. Także tak, no to jest rower raczej z tej niższej półki, chociaż ja tego też tak nie traktuję, bo ja widziałem ludzi na trasie, którzy jeździli na gorszych rowerach i to naprawdę na takich, które były zaniedbane, bagaże mieli kilkanaście razy więcej, a trasy pokonywali nawet dłuższe od mojej. Więc to rower, dopóki jest sprawny i jeździ, to jest to. Dopóki on jest sprawny, ja myślę sobie o tym, żeby kiedyś może ten rower zmienić. Chociaż na pewno będzie bardzo bolesne, jeśli chodzi o taką zmianę, bo sentyment mam do niego duży. Już kilka lat z nim jeżdżę. Pierwsze moje wyprawy, pierwsze jakieś moje przeżycia, rozterki, płacze na trasie, to wszystko było na tym rowerze.
1: No właśnie powiedz, gdzie były twoje wcześniejsze wyprawy, jakbyś mógł wymienić, gdzie już byłeś?
0: Już raz z Pucka wyruszyłem i dojechałem do Macedonii Północnej, do Skopie. To była fantastyczna wyprawa. Przez kilka państw także jechałem przez Kosowo. To też takie ciekawe miejsce w ogóle, o którym można opowiedzieć ze względu na rower, bo drogi są tam bardzo ciekawe, a w zasadzie brak tych dróg jest dosyć interesujący. No a także dojechałem kiedyś z Polski do Splitu, do Chorwacji. Oczywiście zjeździłem Niemcy, widziałem Wyspę Rugię, a także robię mniejsze wyprawy gdzieś tutaj po Kaszubach. Kaszuby są fantastyczne. Kaszuby to jest serio, to jest chyba jedno z najlepszych miejsc na taki bikepacking. Spójrzmy na Półwysep Helski, wszędzie kempingi, spójrzmy na Szwajcarię Kaszubską, tam jest gdzie się rozbić, oczywiście nielegalnie, ale nawet na dziko się coś znajdzie, nie rekomenduję oczywiście, ale naprawdę jest świetne, nie? I w ogóle Trójmiasto jest cudowne, można po prostu przejechać plażą z Gdyni do Gdańska bez żadnego problemu, to jest fantastyczne.
1: Ty mówisz o tym tak łatwo, o tym przejechaniu tych tysięcy kilometrów, dla niektórych, nie wiem, 10 kilometrów to już jest jakiś wielki wyczyn, powiedz mi, jak sobie radziłeś ze zmęczeniem, z takim zmęczeniem i fizycznym, ale też psychicznym, no cały dzień na rowerze. Podejrzewam, że jeździłeś po 10, może nawet 12 godzin. No jak to jest? Co w tej głowie się dzieje?
0: Najgorsze są poranki dla mnie, bo poranki są takie, że wstajesz, boli cię wszystko, rozciągasz się, czujesz się niewyspany, masz oczy zamknięte, ich nie możesz otworzyć. I do tej 12 tak pedałujesz, tutaj sobie się kawki napijesz, ale ona w ogóle nie działa, więc drugą domawiasz i to tak, wiesz, to się ciągnie i ciągnie. Ale potem nagle tak już się przeskakuje i już wracasz do żywych i już zaczynasz znowu pedałować. No ten dzień jest taki trudny od samego początku, ale końcówka jest taka, kiedy najczęściej już zachodzi słońce i wypada czegoś szukać do spania, to wtedy masz najwięcej energii. Tak u mnie przynajmniej było. Kryzysów było niewiele. Ale nie mówię, że ich nie było, bo były chociażby w Stambule, kiedy byłem przekonany, że przejadę przez cały Stambuł w ciągu jednego dnia, a okazało się, że Stambuł jest tak ogromnym miastem. Ja podjeżdżając na jedną górkę, widziałem następną i następną i następną i on się nie kończył, że w pewnym momencie siedziałem na ławce pośrodku Stambułu i myślałem, że po prostu na tej ławce zasnę, nie? Koniec końców trafiłem na wspaniałe dziewczyny, które zaoferowały mi nocleg na tej ławce. To też niesamowita historia. Ale takich kryzysów było bardzo, bardzo dużo, takich drobnych, nie? No chyba czas jest najważniejszy, nie? Chyba trzeba trochę przeczekać, trzeba po prostu, nie wiem, puścić sobie gdzieś jakiś twój ulubiony album, gdzieś pomyśleć sobie o tym, spojrzeć na mapę, ilu już pokonałeś kilometrów, docenić siebie, a potem stać, pedałować dalej.

0: I nawet jak będzie gorszy ten dzień, to będzie ten dzień, nie? Że jakby każdy dzień jest tym elementem tej wyprawy.
1: No właśnie, pedałować dalej, my się zbliżamy do końca rozmowy. Proszę powiedz, jakie ty masz plany, bo podejrzewam, że na tym nie poprzestaniesz. Widzę, z jaką pasją o tym mówisz. To też chyba troszkę uzależnia, tak mi się wydaje, te przygody, to spotykanie się z ludźmi, no i takie dążenie do pewnego celu. Powiedz mi, masz już w głowie kolejny temat na wyprawę?
0: Mam masę pomysłów. Ja wczoraj rozmawiałem o tym z moją dziewczyną i jej opowiedziałem, to ona miała po prostu wielkie oczy, myśląc sobie o tym, co ją czeka, także, bo ona oczywiście też znosi te wszystkie moje głupie pomysły. No kilka pomysłów jest. Ja bardzo bym chciał w przyszłości potraktować ten Azerbejdżan i to Baku jako taki przystanek. Być może kiedyś na ten wschód wyruszyć i zobaczyć, jak wyglądają kraje za Morzem Kaspijskim. Natomiast nie usiadłem jeszcze do planowania i nie wiem, jak to sobie zaplanować, nie wiem, jak to by miało potencjalnie wyglądać, ale na pewno w najbliższym czasie możemy się ode mnie spodziewać wypraw w regionie. Na pewno gdzieś w Polsce i myślę, że takim tematem, o którym mogę tak powiedzieć, to jest to, by trochę popedałować w najbliższym czasie po piasku, innym typem roweru. Ale no, jak mówię, muszę jeszcze w ogóle zobaczyć na mapie, jak to sobie zaplanować, ale jest kilka takich pomysłów, więc na pewno coś w najbliższym czasie się pojawi.
1: Okej, powiedz mi jeszcze proszę, gdzie cię znaleźć w social mediach, gdzie można cię szukać, gdzie można zobaczyć, bo te wszystkie relacje, każdy dzień właściwie jest jako rolka i na Instagramie, i na Facebooku, i na TikToku.
0: Tak jest. Na Facebooku, Instagramie i TikToku pod imieniem i nazwiskiem Dawid Detlaff, popularne nazwisko tutaj na Kaszubach, także bez problemu 2T i 2F można wpisać w moim nazwisku i mnie znaleźć. Oczywiście w najbliższym czasie także pojawią się dłuższe formy na YouTubie. Oczywiście muszę to zmontować tylko, a teraz mam trochę więcej czasu.
1: Bardzo ci dziękuję za tę inspirującą rozmowę. Być może kogoś ruszysz z fotela, z kanapy i wybierze się na wyprawę. Ja nie mówię, że od razu do Azerbejdżanu, ale chociaż raczej, nie wiem, z Wejherowa do Pucka nawet, to już będzie super.
0: A to by była fajna trasa. No, tam jest gdzie jeździć.
1: Tam jest przez las fajna droga. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dawid Detlaff, podróżnik z Kaszub, który przyjechał z Baku, z Pucka do Baku.
0: Tak.
1: A dziękuję. Potem będzie z Baku dalej. Dzięki bardzo.
0: Dziękuję.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.

0: Stelbowie zapraszają!
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
7: Reklama.

0: Marsa!
1: Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

0: Słuchać radia, radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20:45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Burzowa noc, za nami ewakuowano obozy harcerskie. Prezydent zawetował ustawę Lex Szarlatan, teraz przedstawił własną. Zamiast biletu autobusowego książka. We Wrocławiu warto jechać dziś z lekturą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wieczorem i w nocy ewakuowano 12 obozów harcerskich. Harcerzy przeniesiono do bezpiecznych budynków. To działania profilaktyczne z powodu burzy i silnego wiatru. Straż pożarna od północy do rana odnotowała 777 interwencji związanych z przejściem burzowego frontu. Mówi Wojciech Walens z Dolnośląskiej Straży.
4: Noc była stosunkowo intensywna. Na szczęście w tych zdarzeniach nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
3: Najwięcej zgłoszeń było w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Dłużej gwałtowna pogoda zostanie z nami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W pozostałej części kraju też są jeszcze ostrzeżenia przed wichurami i burzami, ale po południu ma się uspokajać. Mapę zagrożeń z zaznaczonymi godzinami publikuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet na Rosji za atak na centrum handlowe w jego rodzinnym mieście. Rosjanie zaatakowali wczoraj Krzywy Róg. Zginęło co najmniej 16 osób, a rannych jest 130. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił własny projekt tzw. Lex Szarlatan, ustawy, która ma karać za pseudomedyczne praktyki. Za namawianie pacjenta do rezygnacji z leczenia zaleconego przez lekarza Karol Nawrocki proponuje od 3 do 15 lat więzienia, w zależności od tego, jakie szkody poniósł pacjent. Wcześniej prezydent zawetował rządową ustawę w tej sprawie. Czytasz książkę w autobusie i tramwaju? Możesz jechać dzisiaj za darmo. Taki prezent dostali pasażerowie we Wrocławiu. To promocja czytelnictwa w ramach Europejskiej Nocy Literatury, mówi Paulina Tyniec-Piszczy z Wrocławskiego Urzędu Miasta.
5: Każdy pasażer, który będzie miał ochotę skorzystać, dojechać, będzie posiadał książkę, czytnik e-booków i będzie musiał kasować biletu, zarówno w komunikacji stricte miejskiej, w komunikacji aglomeracyjnej, czyli w tak zwanych naszych 900-kach, ale też w komunikacji kolejowej na terenie Wrocławia i w ten sposób wspieramy rozwój czytelnictwa.
3: Wystarczy okazać kontrolerowi książkę lub czytnik e-booków. I co ważne, jak zapewnia miasto, kontrolerzy nie będą sprawdzać, czy rzeczywiście czytaliśmy lekturę. Nie będą odpytywać z treści.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Około 20 stopni na północy i na zachodzie Polski, 20

0: 2 na Podlasiu i w centrum, a najcieplej dziś na Podkarpaciu, 25. No i cały czas mamy ostrzeżenia przed silnym wiatrem i burzami. W większej części Polski zaraz po południu już ma się uspokajać, ale na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie ostrzeżenia potrwają do wieczora.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
2: Program i gość dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Joanna Basiak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, radna powiatu słupskiego. No i mimo problemów z głosem, mimo problemów zdrowotnych, Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo. Witamy.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
2: Rozmawiać będziemy o tym, co dzieje się w gminie Potęgowo, o tym, co już się działo, o tym, jak mijają wakacje. Dużo właśnie tych tematów się nazbierało, więc zacznijmy sobie od tego. Półmetek wakacji już za nami i to naprawdę tak kawałek czasu za nami. Jak te wakacje mijają w Potęgowie?
3: Mimo wakacji nie zwolniliśmy tempo, a jeśli chodzi o stronę samorządową, stronę zadaniową, ja muszę powiedzieć, że jestem już po urlopie, baterie naładowane i dalej realizujemy inwestycje, te, na które mieszkańcy czekają. W tym momencie trwają dwie bardzo ważne dla naszych mieszkańców inwestycje drogowe. Pierwsza z nich to budowa nowej nawierzchni asfaltowej na tak zwaną strefę ekonomiczną w Potęgowie. Zadanie o wartości niemal 5 milionów złotych. Pozyskaliśmy 50% dofinansowania z Rządowego Funduszu Wsparcia Dróg Samorządowych. Inwestycja została rozpoczęta, ale dlaczego ważna jest ta inwestycja dla naszych mieszkańców? Dlatego, że doprowadzi na strefę, doprowadzi do miejsca, gdzie planujemy nowego przedsiębiorcę. Nie będę wymieniał nazwy. Spodziewamy się około nowych 200 miejsc pracy i skomunikuje strefę z istniejącymi już zakładami pracy, w których pracuje około 150 osób. Bardzo ważne jest dla nas realizowanie inwestycji z dofinansowaniami i tutaj się udało pozyskać 2,5 miliona złotych dofinansowania, ale też, co ważne dla mnie, dla radnych gminy Potęgowo, również przedsiębiorcy, którzy będą znajdować się blisko realizowanej inwestycji, również będą partycypować w kosztach i deklarują wsparcie kwotą 1 200 000 zł na tę inwestycję. Jesteśmy także w trakcie realizacji zadania modernizacji drogi powiatowej i tutaj wraz z powiatem słupskim, ze starostą Pawłem Lisowskim, zmodernizowaliśmy drogę w miejscowości Czerwieniec, drogę, która połączyła dwa powiaty, powiat lęborski i powiat słupski. Tu również muszę powiedzieć, że mieszkańcy długo czekali na tę inwestycję i cieszę się, że została ona zrealizowana w wakacje. Pokazujemy poprzez nasze działania, że mimo wakacji my nie zwalniamy tempa, realizujemy zadania i nie zamierzamy tego zmieniać.
2: Do kolejnych inwestycji przejdziemy sobie już za chwilę, bo one będą dotyczyły poniekąd roku szkolnego, a my jeszcze chwilę pobądźmy w tych wakacjach i jeszcze przez chwilę przynajmniej nie myślmy o tym roku szkolnym, chociaż już za chwilę to też zrobimy. A jeśli chodzi o wakacje, ostatnio parę takich dość dużych wydarzeń miało miejsce właśnie w tym okresie wakacyjnym w gminie Potęgowo. No i chyba

0: Zaczęlibyśmy od tego takiego najważniejszego święta gminy w roku, czyli Dni Gminy Potęgowo. Pod jakim hasłem przebiegły, w jakim klimacie one przebiegały i z jaką frekwencją się spotkały?
1: Frekwencja była znakomita.

0: wydarzenie dla mieszkańców gminy Potęgowo i nie tylko. Mnóstwo gości z sąsiednich powiatów, no praktycznie z całej Polski, bo jak się okazuje, to jesteśmy dosyć obserwowaną gminą, więc staramy się, żeby te imprezy były na jak najwyższym poziomie. Przygotowujemy się już do przyszłego roku, do Dni Gminy. Też podczas wakacji był koncert, który organizowaliśmy wspólnie z powiatem słupskim z okazji otwarcia drogi. W zasadzie to był tylko powód, żeby zorganizować kolejny koncert dla wszystkich naszych gości z poprzedniej imprezy. Goście dopisali, artyści również. Mnóstwo zabawy, mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych, dla seniorów. Także myślę, że kolejna impreza, którą już też przygotowujemy pod koniec wakacji, będzie się tak samo cieszyła takim zainteresowaniem jak dwie poprzednie. Co prawda będzie troszeczkę inna niż te, które były przed wakacjami i w wakacje, ale nie wiem, czy już mogę zapraszać.
1: Oczywiście.
0: W tym roku
2: koniecznie musimy zaprosić, będzie to inna impreza,
0: tak,
2: ale bardzo charakterystyczna dla naszej gminy, gminy, która jest gminą też rolniczą, gmina, która będzie przyciągała na zawody traktorów. Tak. A o reszcie powie pani dyrektor.
0: To są drugie pomorskie wyścigi traktorów, traktoriada Potęgowo 2026. W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja, tak zrobiona po raz pierwszy. Może nie na próbę, tylko pan wójt miał.
2: Wójt wymyślił,
0: tak, miał pomysł. Może troszeczkę inny, niekoniecznie na traktory, ale...
1: To zaraz do tego pomysłu jeszcze też wrócimy na chwilę, bo to jest ciekawa sprawa, już widzę.
0: Ale jesteśmy gminą rolniczą, więc jak najbardziej myślę, że wpisał nam się ten temat w charakter naszej gminy. Zawody cieszyły się ogromną popularnością, sami byliśmy zaskoczeni. Powtarzam wszystkim, że jednak mężczyźni mają większe pasje niż kobiety, bo no te traktory, ta pasja tych starych traktorów, nowych, starych samochodów, nowych samochodów, okazuje się, że jest niesamowita, bo potrafią przyciągnąć mężczyzn, ale też całe rodziny, tak? Więc no my kobiety chyba nie mamy takich pasji i takiego, nie wiem,
2: nie umiałem. Może nie pokazujecie tego?
0: Może nie pokazujemy, chyba nie potrafiłybyśmy ściągnąć aż tylu uczestników. Było bardzo fajnie, było przede wszystkim było wesoło. Wszyscy się bawili tak naprawdę tymi zawodami.
2: Asia, to może ja tak po męsku powiem. Szanowni Państwo, to były maszyny Ursus z 1950 roku, z 1970 roku. Były nowoczesne też maszyny rolnicze z mocą ponad 250 koni mechanicznych. Proszę sobie wyobrazić, plac wygrodzony, bezpieczny dla każdego oglądającego. Wykopane dziury zalane wodą, gdzie ten traktor wjeżdżał i musiał jak najszybciej przejechać, w jak najszybszym czasie przejechać pętlę, która była pętlą wyznaczona pod te maszyny. Ryk silników, kupa dymu, kupa wody, kupa świetnej zabawy, mnóstwo pozytywnego humoru, bardzo pozytywny odbiór przez naszych mieszkańców. W tamtym roku po raz pierwszy to zrobiliśmy, w tym roku będziemy kontynuować. Wiemy już, czego nie dopilnowaliśmy w tamtym roku, wyciągamy wnioski, oznaczymy prawidłowo dojazd do miejsca, gdzie będzie odbywała się traktoriada i już wszystkich zapraszamy 30 sierpnia w Potęgowie wyścigi traktorów. Zapraszamy całymi rodzinami.
1: No to już przeszliśmy właśnie do tych wydarzeń, które czekają. Już pierwsze naprawdę ciekawe mamy tutaj omówione wydarzenie. No to co jeszcze takiego nas czeka? Co
0: no jeszcze może tylko jeszcze dodam, że te wyścigi zostały połączone z gminno-parafialnym Świętym Plonów. W związku z tym, że w pierwszą sobotę września są zawsze dożynki powiatowe. My organizujemy tydzień przed, więc w niedzielę 30 będzie od rana traktoriada, od godziny 9 będą wyścigi, a tak jakby o godzinie, połączymy to z dożynkami, o godziny 15 będzie msza polowa, msza święta polowa i część taka dożynkowa, tradycyjna już, jeżeli chodzi o obchody święta plonów, ale mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy i traktoriady, i dożynek będą się bawić razem od rana do wieczora, który wieczór zakończymy wspólną zabawą.
1: No to właśnie, co jeszcze? Bo widzę, że czas powoli nam ucieka, a ja wiem, że jeszcze parę rzeczy mamy do omówienia, także jak wakacje będą jeszcze przebiegały, pod jakim znakiem? Końcówka w sumie już wakacji niestety.
0: To znaczy wakacje w tym roku, jak i poprzednie, we wszystkie poprzednie lata również są bardzo pracowitym czasem.

0: czasem dla Gminnego Ośrodka Kultury Potęgowie, ponieważ organizujemy mnóstwo zajęć dla dzieci, warsztatów, w tej chwili i wyjazdy, również wakacyjne. Organizujemy kolonie dla naszych dzieci z naszych szkół, organizujemy kolonie dla dzieci, które przyjeżdżają do nas z gmin partnerskich. My wjeżdżamy do gminy partnerskiej, z gmin partnerskich dzieci przyjeżdżają do nas. Organizujemy półkolonie. W tym roku również wyjątkowo mieliśmy 60 uczestników półkolonii też dla dzieci, w zasadzie nie tylko z naszej gminy. Ponadto w międzyczasie, że tak powiem, odbywają się zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury codziennie dla dzieci, więc te dzieciaki mają wybór, tak? Mogą skorzystać z półkolonii, mogą przyjść do Ośrodka Kultury, oczywiście nieodpłatnie, i spędzić tam przedpołudnie i popołudnie, więc jest to czas bardzo pracowity. Pomalutku zbliżamy się do końca, ale już planujemy, co będzie od września, października, ponieważ wracamy do stałych zajęć, które organizujemy, czyli muzyczne, taneczne, zajęcia nauki gry na instrumentach, sportowe. W tym roku mamy jeszcze dodatkowe propozycje na zajęcia również dla starszych, dla seniorów, dla kobiet. Naprawdę staramy się, żeby ten czas był po południu wypełniony, ponieważ pracujemy, Gminny Ośrodek Kultury pracuje do godziny 20 codziennie i zawsze można coś znaleźć dla dziecka, dla dorosłego. Także wszystkie informacje są na pewno na wszystkich naszych portalach społecznościowych i można sprawdzić po prostu i zapisać się i uczestniczyć w tych wszystkich zajęciach.
1: Bardzo płynnie przeszliśmy już do zaczynającego się za chwilę roku szkolnego, ale jeszcze zanim w pełni przejdziemy do inwestycji oświatowych, ostatnie takie bardziej kulturalne pytanie właśnie związane z okresem wakacyjnym. Czy te wakacje coś nowego kompletnie przyniosły właśnie w ośrodku kultury, czy raczej stawialiście na takie klasyki, które wiedzieliście, że się dobrze sprawdzą? No i się sprawdziły.
0: No, nowością był koncert, który był zorganizowany wspólnie z powiatem słupskim, czyli S6
2: Summerfest.
0: Też to taka nazwa była, że powiat otwarty dla wszystkich. Myślę, że pomysł był taki właśnie, że jesteśmy teraz połączeni ze wszystkimi bardzo szybko, bardzo sprawnie. I chcieliśmy też tym koncertem tak podkreślić to, że cieszymy się z tego, właśnie z tego powodu, że gmina dużo zyskała, nie tylko nasza gmina. I powiat słupski, i województwo. Myślę, że wszyscy. Koncert odbył się 8 sierpnia, któremu towarzyszyły jak zwykle inne atrakcje, czyli i animacje, i atrakcje dla dzieci. Gwiazdami tego koncertu był
2: Kubańczyk
0: i Trips. Ja już troszeczkę, przepraszam, ale ja już myślę, kto będzie w przyszłym roku. Więc już też tak skupiam się na tym, co zaproponujemy w przyszłym
1: Rozumiem.
0: Roku.
1: Rozumiem, i też większość ludzi raczej już czeka na kolejne wydarzenie.
0: Szybko. A to będzie tajemnica, tym, tak? Przygotowujemy. Już się przygotowujemy.
2: Już prowadzimy rozmowy i trzeba zdać sobie z tego sprawę, że już prowadzimy rozmowy, żeby wybrać wykonawcę na przyszły rok. Tak. I trzeba się pochwalić, będąc u was w studiu po raz pierwszy, że w Potęgowie zagrał już Andrzej Piaseczny, Golec Orkiestra, Roxy Węgiel, Grzegorz Chyży, zespoły disco polowe również, Kamil Bednarek, więc naprawdę już mamy problem z tym, aby wybrać zespół, który również będzie magnesem dla naszych mieszkańców i mieszkańców województwa pomorskiego, bo na takie wydarzenie przyjeżdża do nas mnóstwo osób, to jest między 5 a 6 tysięcy osób, a gmina Potęgowo liczy dzisiaj 6,5 tysiąca osób, więc musimy starannie to przygotować, zaplanować tak, żeby już nie obniżać poprzeczki, którą sami sobie z roku na rok podnosimy.
0: No, nowością też było to, że impreza trwała 2 dni, tak? Czyli były 2 dni, trwały koncerty. W piątek był koncert i w sobotę. W poprzednich latach było troszeczkę inaczej, bo tak jakby pierwszy dzień była to impreza w ośrodku kultury, przedstawienie teatralne czy wydarzenie, ale stwierdziliśmy z panem wójtem, pan wójt stwierdził razem ze mną, bo to tak w drugą stronę, że jednak chyba chcemy, żeby to święto trwało 2 dni. No ale to jeszcze jest mnóstwo innych wydarzeń, bo i zawody wędkarskie, i mecze.
1: Tylko, że niestety nam na tyle czas szybko ucieka, że my musimy jeszcze mówić jedną rzecz. Inwestycje oświatowe się zbliżają, rok szkolny. Ja już tyle razy to zapowiadałem, że przed tym uciec nie możemy, więc co tam się takiego
2: ale
1: dzieje?
2: Ale to radiosłuchacze muszą wiedzieć, że nie o wszystkim wszystkich wydarzeniach powiedzieliśmy i zapraszamy do gminy Potoczna.

0: potęgowo w powiecie słupskim, bo też jest potęgowo w innym powiecie, my zapraszamy do tego potęgowa w powiecie słupskim. Jeśli chodzi o oświatę, to ten okres dla dyrektorów, dla pracowników, konserwatorów nie jest okresem odpoczynku, to jest okres wytężonej pracy, to jest okres przygotowania szkoły na to, żeby od pierwszego dnia roku, nowego roku szkolnego dzieci weszły do zmodernizowanych sal lekcyjnych, do przygotowanej i pachnącej szkoły. Ja jestem już po wizytach w każdej naszej szkole. W tym roku oddajemy do użytku zmodernizowaną szkołę w miejscowości Skórowo. 2 lata ta szkoła była wyłączona z użytkowania, w związku z tym, że była modernizowana i rozbudowana. To taki najważniejsza inwestycja oświatowa w tym roku, bo kosztowała nas 8 milionów złotych. Szkoła jest pięknie przygotowana na otwarcie. W pozostałych szkołach, zarówno w Potęgowie, jak i w Upławie, trwają modernizacje. Modernizujemy toalety, modernizujemy sale lekcyjne i robimy wszystko, aby nasi uczniowie wypoczęci, radośni, stęsknieni zdobywania nowej wiedzy wrócili we wrześniu do nowych budynków, do naszych szkół, do odświeżonych sal.
1: Ale zanim to jeszcze nadejdzie, cieszmy się końcówką tych wakacji, cieszmy się ostatnimi tygodniami i tym wszystkim, co gmina Potęgowo oferuje zarówno dla swoich mieszkańców, jak i gości. Ja już tymczasem serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj wójt gminy Potęgowo Dawid Litwin oraz Joanna Basiak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie oraz radna powiatu słupskiego. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do gminy Potęgowo.
2: Zapraszamy.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Reklama.
5: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
6: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem...

0: Ten pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo Wodne Ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
5: Płomienie na katowickim targowisku. Policja ustala przyczyny pożaru. Coraz bliżej nowego budżetu, wyższy próg podatkowy i większe wydatki. Żaglowce w Gdańsku, kolorowe łodzie na Żuławach. To będzie dzień wodnych atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek nocny pożar targowiska w Katowicach. Spłonęło 15 stanowisk handlowych. Ogień pojawił się między drewnianymi boksami przy ulicy Mickiewicza. Mówi młodszy kapitan Jakub Tondos z katowickiej straży.
6: Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali 3 prądy wody na palące się boksy, odłączyli zasilanie, a następnie dogaszali zarzewie ognia i kontrolowali pogorzelisko kamerą termowizyjną.
5: Przyczyny pożaru targowiska wyjaśnia policja. W przyszłym tygodniu ma być gotowy kształt przyszłorocznego budżetu. Zakłada on zaproponowane ostatnio zmiany podatkowe, m.in. podniesienie pierwszego progu do 130 tysięcy złotych. Będzie też więcej pieniędzy na ochronę zdrowia i zbrojenia.
7: Sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca. My mamy priorytety, które kosztują dużo pieniędzy.
5: Mówi premier Donald Tusk. Ochrona zdrowia ma dostać w przyszłym roku więcej o 17 miliardów złotych. Zbrojenia pochłoną blisko 5% PKB. Donald Trump oświadczył, że postrzega kontrolowaną przez Iran cieśninę Ormus jako amerykańskie terytorium. Chodzi o kluczowy szlak dla światowego transportu ropy. Trump zapowiedział też kolejne sankcje na Iran. W związku z tym benzyna może zdrożeć, spodziewają się eksperci. Dwie wodne parady dziś na Pomorzu. O 11 w Gdańsku prezentacja żaglowców z okazji imprezy Baltic Sail. Najlepiej widoczna będzie z mola w Brzeźnie. Z kolei niewielkie, ale barwne łodzie i kajaki popłyną na Żuławach z Nowego Dworu Gdańskiego. To z okazji święta rzeki Tugi, z którą wiąże się legenda.
8: Księżniczka o imieniu Tuga uciekała od olbrzyma, niosąc ze sobą dzban wody i ta woda jej wypływała, kiedy ona biegła i tworzyła w ten sposób właśnie tą rzekę. Tylko legenda jest trochę bardziej skomplikowana i trochę bardziej przerażająca, ale ja nie chcę tutaj straszyć.
5: Opowiada Monika Jastrzębska-Optis z Żuławskiego Ośrodka Kultury. Początek parady w Nowym Dworze Gdańskim o 15. Gol w ostatniej akcji. Krakowia rzutem na taśmę pokonała Wieczystą w derbach Krakowa 3-2. To było pierwsze ligowe spotkanie tych drużyn w historii. Dzisiaj 3 spotkania w Ekstraklasie o 14.45. Korona Motor, a potem Piast Legia i Śląsk Widzew.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Cały czas mamy ostrzeżenia przed silnym wiatrem i burzami. Najdłużej potrwają na południowym zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Ale w drugiej połowie dnia w przeważającej części kraju ma się wypogadzać. Temperatura dzisiaj od 20 na północy, 22 stopnie na Podlasiu i w centrum. Najcieplej na Podkarpaciu, około 25.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału.

0: Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: Program Jego Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj wójt gminy Cewice Jerzy Bańka. Witamy.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
5: Powoli już końca będą dobiegały nam wakacje, ten piękny okres w roku, na który wszyscy tak mocno czekamy i które obfituje w tyle wydarzeń, i te wydarzenia miały też miejsce w gminie Cewice, także powiedzmy sobie troszeczkę, jak do tej pory te wakacje się prezentują.
6: To może zacznę, jak rozpoczynaliśmy wakacje, takim świętem corocznym, które organizujemy z Morską Jednostką Rakietową, która stacjonuje na terenie gminy Cewice. To było święto Morskiej Jednostki Rakietowej i hasło rozpoczęcie lata w gminie Cewice. Bardzo fajne wydarzenie, już wpisało się to w taki stały scenariusz coroczny naszych wydarzeń wakacyjnych, więc było duże zainteresowanie jak co roku. Co prawda nam nie dopisała pogoda, była deszczowa, ale mimo to fantastyczna zabawa, zaproszeni artyści, zabawa taneczna, także mimo tej troszeczkę takiej niekorzystnej pogody, ale mieszkańcy podjęli wyzwanie i chcieli się bawić.
5: Kolejne wydarzenia miały miejsce chociażby w ostatnim czasie i to takie dość duże imprezy miały miejsce i od pierwszej byśmy sobie tutaj wyszli, z tego co wiem, disco zapanowało w gminie Cewice, disco polo, no i przyciągnęło mieszkańców i gości bardzo chętnie.
6: Tak, panie redaktorze, my co roku właśnie postanowiliśmy organizować takie święto gminy Cewice. Odeszliśmy od dożynek gminnych, ponieważ no, przyznam szczerze, nie było takiego zbytniego zainteresowania. A ponieważ 15 sierpnia jest to ważne wydarzenie, bo święto kościelne, gdzie jest odpust parafialny w gminie Cewice, w parafii Cewice, no i święto Wojska Polskiego, a ponieważ no, my jesteśmy, tutaj stacjonują dwie jednostki wojskowe, więc my jesteśmy związani, nasza gmina Cewice, z wojskiem, więc to też jest takie podkreślenie tego święta dla żołnierzy. I to zorganizowaliśmy. Kolejnym wydarzeniem to było, jak pan redaktor wspomniał, zabawa w stylu disco polo. W ubiegłym roku było w stylu PRL-u, a w tym roku w stylu disco. I również no, cieszyło się wielką popularnością. Frekwencja dopisała. Osobiście byłem z małżonką na tej zabawie, uczestniczyliśmy, więc bardzo miło, sympatycznie, młodzież też się świetnie bawiła, także nie było przedziału wiekowego. Naprawdę w każdym wieku muzyka

0: dopisywała wszystkim dobre humory, fantastyczna pogoda.
1: No a skoro już tutaj wszystkie wieki padły, no to pojawią się jeszcze dwie imprezy, które też były skierowane do różnych grup wiekowych, praktycznie każdy coś dla siebie znalazł. I zacznijmy od tych najmłodszych, bo dmuchańce pojawiły się
0: w Niecewicach. Tak, tak, no właśnie zapomniałem.

0: też są przeprowadzane konkursy przez gminę Centrum Kultury. Także i pogoda dopisała, bo nie było gorąco, nie było zimno, także też duża frekwencja była na tym wydarzeniu.
1: No i kaszubski jeszcze akcent się pojawił w innej imprezie, czyli kaszubska baśka, o tym też nie możemy zapomnieć.
0: Panie redaktorze, pan redaktor więcej pamięta niż ja. Tak, w niedzielę zakończył się taki półfinał właśnie kaszubskiej baśki. To jest tradycyjna gra karciana na Kaszubach, bardzo popularna. I przyznam, że jest tak duże zainteresowanie, to jest już od roku czasu, nie spełnia rok, kiedy jest organizowany ten turniej i jest bardzo dużo zainteresowanych. Oczywiście osób, panów przede wszystkim, choć panie też są, ale osób już starszych z doświadczeniem karcianym, bo ja oczywiście nie umiem grać w tą grę, natomiast z ościennych gmin przyjeżdżają i tak dla przykładu, no było chyba około 40 uczestników. Fajne nagrody są w postaci wiertarek, różnych wykrętarek, przycinarek, zestawy narzędzi, także chętnie uczestniczą. Poczęstunek przy kawie, herbacie, no wspaniała też integracja jest, także no też takie nowe wydarzenie w gminie Cewice.
1: Piękne wydarzenia, piękne imprezy. Powiedzmy tym, którzy nie znają gminy Cewice, gdzie te wydarzenia się odbywają i poniekąd, które miejsca w gminie Cewice przez to tak warto odwiedzać.
0: Tak, panie redaktorze, te imprezy takie kulturalne odbywają się na nowo wyremontowanym amfiteatrze przy Gminnym Centrum Kultury. Tam też modernizujemy tą infrastrukturę w koło. Będziemy wymieniać chodniki, tak żeby to było bardziej estetycznie. Choć w tej chwili to już jest tak fajnie, ale chcemy zadbać o tą oprawę estetyczną, infrastrukturalną. Część właśnie na Festiwal Dmuchańców jest na boisku Klubu Leśnika, na Dolnym Boisku, bo to potrzeba większej powierzchni. No, odpust parafialny to wiadomo, że no, w kościele i przy kościele. Natomiast gra właśnie w taka karciana baśka odbywa się w Gminnym Centrum Kultury, bo no, są stoliki tam i tak, także jest czajnik, można sobie kawę zaparzyć i tak dalej. Także w tych miejscach nie mamy. Natomiast o czym wcześniej wspominałem z Morską Jednostką Rakietową, jeżeli organizujemy to w Siemierowicach na boisku szkolnym, bo to też jest duża powierzchnia, no i też potrzeba nam tej powierzchni, bo tam są wystawiane i sprzęt wojskowy, i strażacy, i policja organizuje swoje takie punkty zainteresowań, szkoleń dla obrona cywilna przez strażaków. Także no, w kilku miejscach prowadzimy.
1: Do inwestycji, o których już troszkę sobie tutaj wspomnieliśmy, jeszcze później przejdziemy, bo jednak wakacje to jest taki okres, gdzie sporo się dzieje pod tym względem, chociażby przygotowania do roku szkolnego, ale my jeszcze na chwilę przy tych wakacjach pozostańmy, jednak tak. Wszyscy na nie tyle czekamy. No to jakie plany na koniec wakacji już właściwie?
0: No na koniec wakacji plany, no panie redaktorze, przede wszystkim no, przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku. Realizujemy zadania z programu oświatowego z Urzędu Marszałkowskiego, który dostaliśmy dofinansowanie na remonty łazienek w dwóch szkołach i wymianę oświetlenia. Tutaj przetargi ogłaszamy i no, załapiemy ten rok szkolny. No niestety nie udało się zrobić to w wakacje, ale no, przygotowujemy te placówki, prawda, żeby te pomieszczenia były tak przystosowane już odpowiednio do tego. No i no cóż, no ruszamy z rokiem szkolnym. Także w sumie szkoły są przygotowane do tego, poza tutaj mówię dwoma przypadkami, kiedy musimy zrealizować to zadanie, bo to wynika z umów podpisanych z Urzędem Marszałkowskim.
1: A kiedy już rozpocznie się rok szkolny, to już wiem, że jeszcze jedna impreza nas czeka we wrześniu, ta skierowana do starszych mieszkańców.
0: No i niekoniecznie jedna impreza, bo tak, 24 września organizujemy coroczny bal seniora. to będzie, nie przepraszam, w październiku to będzie, w październiku będzie Bal Seniora, który no, też się wpisał już w tradycję. Naprawdę jest przepiękna impreza. To koło senioralne u nas się rozwija, bo już jest

0: z ponad 140 członków, także to jest dla starszych oczywiście, ale też mamy 5 września takie zlot cyklistów, rajd rowerowy, który właśnie chcemy zakomunikować wszystkim, że są te trasy, rozwój tras w gminie Cewice i nie tylko w gminie Cewice, bo jak pan redaktor może pamięta, już żeśmy tak podpisali listy intencyjne z gminą Czarna Dąbrówka, z powiatem kartuskim, aby powstała ścieżka rowerowa łącząca powiat kartuski z powiatem lęborskim aż do Łeb. Prawda? No i teraz właśnie będzie ten rajd rowerowy tutaj organizowany też będzie ten punkt kulminacyjny, zlot w gminie Cewice nad jeziorem, poczęstunek, jakiś fajny występ, także zachęcamy wszystkich do uczestnictwa, wszystkich cyklistów.
1: Czyli nawet cykliści coś dla siebie znajdą w gminie Cewice, już tak. Praktycznie każdy coś sobie znajdzie.
0: Tak, bo rozwijamy te ścieżki rowerowe, one są tak bezpiecznym ciągiem komunikacyjnym, i cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Dlatego staramy się, oczywiście jest to duże wyzwanie, żeby połączyć tym starym nasypem kolejowym z lat jeszcze powojennych, który przebiegał od gminy, od powiatu kartuskiego, bytowskiego, przepraszam, od powiatu bytowskiego tutaj w stronę powiatu lęborskiego. Także, no ale jeżeli nie próbujemy, nie podejmujemy wyzwania, no to się nie uda. A ja myślę, że to się uda. Oczywiście w perspektywie lat.
1: No i właśnie fajnie, że tutaj to zostało podkreślone, że to jest bardzo ciekawa ścieżka rowerowa, bo właśnie biegnie ona po dawnym nasypie kolejowym, tak. Więc można nie dość, że pozwiedzać, to jeszcze poczuć troszkę ten duch transportu dawnego w Polsce.
0: Tak, i jeszcze muszę powiedzieć, że są piękne wiadukty, które są rozebrane częściowo, ale one gdyby je odrestaurować, to naprawdę atrakcja niesamowita. No, na pewnej wysokości, na kilkunastu metrach, by przebiegała nad drogą trasa rowerowa, tym duktem leśnym i kolejowym nasypem, także to byłoby rewelacyjnie. Jesteśmy dobrej myśli, że to się zrealizuje. Rozmawialiśmy z Urzędem Marszałkowskim na spotkaniach. Listy intencyjne będziemy opracowywać, projekt, każdy powiat na swoim terenie. No i będziemy szukać rozwiązań finansowych oczywiście.
1: No to już płynnie przeszliśmy do inwestycji właśnie, jakie w ostatnim czasie inwestycje były podejmowane w gminie Cewice, a później sobie też powiemy, jakie w przyszłości może się pojawią.
0: Może zacznę od tych mniejszych inwestycji. Montujemy na gminie Cewice fotowoltaikę z magazynem energii. No idziemy w ekologię. I też chcemy oszczędności poszukać, prawda? No, urząd pracuje praktycznie 24 godziny na dobę, można powiedzieć, bo chodzą klimakonwektory i tak dalej. Także myślę, że to jest wymierne, będą korzyści w zakresie energii. Z większych inwestycji to uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu ochrony ludności na wyremontowanie starego budynku po byłej szkole na magazyny obrony cywilnej. 6,5 miliona dofinansowania, także to jest duża inwestycja. Całkowity koszt inwestycji to ponad 9 milionów, także firma bardzo się spręża, bo te pieniądze to są dotacja celowa i musi być wykorzystana i zakończone zadanie w ciągu tego roku. Natomiast pozostała część z naszych funduszy na przyszły rok. Także idzie to pełną parą, to jest taka większa inwestycja. No i oczywiście inwestycje drogowe. Uzyskaliśmy dofinansowanie na remont tych dróg transportu rolnego z Urzędu Marszałkowskiego, więc też już jesteśmy po ogłoszeniu przetargów. Realizujemy, bo infrastruktura drogowa jest najważniejsza. Oczywiście czekamy na rozstrzygnięcie dofinansowania z funduszu rozwoju dróg rządowych. Zobaczymy, czy dostaniemy, bo też mamy gotowe projekty do dwóch dróg, które musimy też zrealizować.
1: No i na sam koniec, co przyszłość przyniesie nam w najbliższym czasie, co przynajmniej już wiemy, że przyszłość nam przyniesie, jeśli chodzi o inwestycje?
0: Co przyszłość nam przyniesie? No, czekamy

0: na taką ważną inwestycję będziemy realizować w gminie Cewice, to jest modernizacja hydroforni i budowa stacji uzdatniania wody. Już jest w starostwie wniosek o pozwolenie na budowę. Mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca będzie wydane pozwolenie na budowę. Inwestycja dość kosztowna, ponad 3 miliony. Ale niezbędna, niezbędna, bo jakość wody no, musi być mieszkańcom zapewniona i odpowiednia ilość i jakość. To są hydrofornie już z lat 60., więc wymagania są inne, ten pobór wody jest większy, miejscowość się rozbudowuje, gmina się rozbudowuje, więc liczba odbiorców rośnie nam, więc no siłą rzeczy musimy zrealizować to zadanie. Też będziemy szukać rozwiązań finansowych. Czy w ramach jakiejś krótkoterminowej pożyczki z programu Szlamist, bądź może jakieś dofinansowanie zobaczymy, ale generalnie faktem jest, że musimy to zadanie zrealizować, bo to jest bardzo pilne i priorytetowe zadanie.
1: No i z tą myślą zakończymy już naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję i przypomnę, że moim i Państwa gościem był dzisiaj wójt gminy Cewice Jerzy Bańka. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września.

0: sierpnia do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Nowy wymiar zakupu.

0: budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Silny wiatr paraliżuje Mazowsze, zamknięto niektóre parki. Krwawy atak Rosji na Ukrainę, są zabici i ponad setka rannych. Perła dawnej Łodzi po rewitalizacji, odnowiono famuły poznańskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mazowsze szczególnie mocno odczuwa skutki wichury. Strażacy od rana interweniowali już ponad 800 razy, z czego ponad 250 w samej Warszawie. Mówi Michał Jędraszek z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
4: Jakieś tam lokalne małe podtopienia, ale głównie to są powalone drzewa, konary. Odnotowaliśmy od rana jeden uszkodzony dach.
3: Z powodu zagrożenia zamknięte jest zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i w Wilanowie. Co najmniej 16 osób zginęło, a 130 osób zostało rannych w dwukrotnym rosyjskim ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Rosyjskie drony spadły na galerię handlową. Prawie 30 osób jest w ciężkim stanie, w tym 5 dzieci. Cezary Jaszczyk.
5: Krzywy Róg to rodzinne miasto ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapowiedział już surowy odwet za atak.
6: Absolutne zwierzę Rosjan.
5: To czyste barbarzyństwo ze strony Rosjan. To po prostu bestie. Z pewnością sprawimy, że za to zapłacą. Kluczowe jest, abyśmy dysponowali wszystkim, co niezbędne do ochrony życia. Kluczowe jest, by świat nie milczał w tej sprawie.
6: Nam dopomaga.
5: Do ataku na największe centrum handlowe w mieście doszło wczoraj wieczorem. Rosjanie najpierw zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Miejscowe służby nadal ustalają, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w chwili ataku.
3: Na granicach z Rosją i Białorusią powstaną 53 magazyny z elementami fortyfikacyjnymi programu Tarcza Wschód. Na razie działa 18 takich miejsc. Wojsko chce, by w razie zagrożenia można było szybko przerzucić na granicę zapory i inne elementy inżynieryjne. Stałych zapór nie buduje się tam, gdzie występują naturalne przeszkody terenowe, takie jak rzeki, bagna i lasy. Sanepid ostrzega przed obecnością szkodliwej bakterii w jednej partii czekoladowego pudingu proteinowego. Chodzi o produkt Pilos High Protein. Bakterie mogą powodować zatrucie pokarmowe. Puding sprzedawany był w sklepach Lidl. Sklep sam zgłosił problem i już wycofuje tę partię produktu. W Łodzi ożyła historia dawnego miasta włókniarzy. Zakończył się remont robotniczych famuł Izraela Poznańskiego przy Ogrodowej. Uwagę przyciągają czerwona cegła, drewniane schody i zabytkowe detale. Można już zwiedzić XIX-wieczne osiedle. Właśnie zaczyna się tam piknik.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Cały czas mamy jeszcze ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Najdłużej potrwają na południowym zachodzie Polski. Na północnym wschodzie pomału te ostrzeżenia będą się kończyć. W drugiej połowie dnia więcej pogodnego nieba. Temperatura około 20 stopni na północy, delikatnie poniżej 20, a na południu troszkę powyżej.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Norda.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie.

0: strzelanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
2: Program Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Bartłomiej Schreder, wejherowski radny miejski, organizator Wejher Games oraz Bartosz Bartuś, trener personalny, także organizator Wejher Games. Witamy.
3: Dzień dobry.
4: Witamy serdecznie.
2: Już można się łatwo domyślić, o czym będziemy rozmawiali. Oczywiście o tej imprezie, która się już wielkimi krokami zbliża, Wejher Games. Znana mieszkańcom naszego regionu bardzo dobrze, ale ci, którzy może jeszcze jakimś cudem nie znają, co to w ogóle za wydarzenie?
4: Ja tylko wtrącę, że znana mieszkańcom naszego regionu, ale też znana w całej Polsce. Tak naprawdę 140 zawodników na listach startowych, absolutnie z całej Polski. Będzie Wrocław, Warszawa, Białystok, Ełk. Tak mógłbym wymieniać długo. Także ta historia trwa 10 lat, ale tak. 9. edycja. Także coraz mocniej.
2: No i właśnie 9 lat, co sprawia, że to tych ludzi przyciąga? Co to jest w ogóle za imprezę? Jednak to jest tak, jak coś dzieje się po raz pierwszy, wiadomo, sprawdzamy, czy to się uda. Jak się dzieje drugi, trzeci, to różnie wychodzi. Ale jak jest 9 raz impreza, no to znaczy, że ona musi być już udana po prostu siłą rzeczy.
5: To ma taki wymiar, że zaczęliśmy, mój przyjaciel tutaj, Bartuś pomaga mi od lat wielu, ale na pierwszej edycji nie był jeszcze, nie był. I pierwsza edycja była z budżetu obywatelskiego, wystąpiliśmy, pomysł wpadł w 2015 roku, w 2016 pierwsza edycja, dlatego 10 lat jest teraz okrągłe, ale 9 edycja, bo jeden raz się nie odbyła ze względów covidowych. Z Bartusiem się poznaliśmy chyba na drugiej edycji, trzeciej edycji, wystąpił u nas, no i teraz to pielęgnujemy. Jak pierwsza edycja była, pamiętam w głowie zastanowienie, jak my sobie z tym poradzimy, nowum, masa przy organizacji pracy jest do dzisiaj, tak jest. A oczywiście cały czas się staramy rozwijać te wszystkie aspekty sportowe i okołosportowe, ale w pierwszej edycji nie wyobrażałem sobie, że to będzie 10 lat trwało, a my chcemy to dalej, jeszcze długo robić.
2: No to sobie już troszkę powiedzmy, jakie konkurencje, w czym uczestnicy będą się sprawdzali?
4: My co roku staramy się przygotować około 5-6 treningów dla naszych uczestników, treningów przekrojowych. No, założeniem naszych zawodów jest wyłonić najsprawniejszą osobę w danej kategorii. Tych kategorii mamy 9, są kategorie indywidualne, ale też zespołowe, dwuosobowe. Założenie jest takie, w jak najbardziej przekrojowy sposób chcemy sprawdzić naszych zawodników pod względem siłowym, wytrzymałościowym, wydolnościowym. No więc tych konkurencji łącznie jest 6.
5: Tak.
4: I zawierają tak naprawdę wszystkie te elementy, bo chcemy znaleźć najszybszego, najsilniejszego, ogólnie najsprawniejszą osobę.
2: Czy jest jakaś konkurencja, której zawodnicy boją się najbardziej, czy wszystkie są raczej porówno, jakby rozkładają się ten poziom trudności, czy może jest jakaś taka konkurencja, która jest takim największym sprawdzianem, wszyscy już wiedzą, że jak to się przejdzie, to już wszystko się przejdzie.
5: Tu jest to, co Bartek mówi, ta przekrojowość crossfitu. Jeden jest silniejszy statycznie, jeden jest szybszy. Niekoniecznie będą w klasyfikacji wysoko. Ten najsprawniejszy, on musi być kompletnym zawodnikiem. No nie? My się wzorujemy na Cross Gamesach w Stanach. Dużo zawodów jest w Europie, w świecie, w Polsce. Te zawody też są dobrze postrzegane na wysokim poziomie. My się też tak staramy robić, ale zawodnicy, którzy przyjeżdżają, jednym nie leży ćwiczenie cardio. Jednym nie leży siłowe, czyli jakieś statyczne, duże clean and jerk i tak dalej. Każdy ma swoje lepsze i gorsze strony, a wygrywa ten zawodnik czy zawodniczka, którzy są kompletni, niekoniecznie najlepsi w jakichś workoutach. Załóżmy, jest drugi, trzeci, a wygrywa nasze zawody, no nie? Właśnie to jest to, że nie musi wygrać pojedynczych workoutów, a wygrywa zawody, bo był najrówniejszy.
2: A jakie kategorie są? Wiem, że przynajmniej kilka kategorii będzie, chociażby Open, Masters, debiuty będą. No to w takim razie ile tego wszystkiego się nazbierało?
4: Tak, no założeniem naszych zawodów jest też promocja tego sportu, a więc zachęcanie tych osób, które trenują. Najczęściej historia takich osób wygląda w ten sposób, że to są treningi mozolne każdego dnia, czy co drugi dzień. Taka osoba przychodzi do siebie, do siłowni, trenuje, ale bardzo często

gdzieś tam w tych czeluściach z siłowni i boksów crossfitowych często boją się wziąć udział, wyjścia na arenę, to powoduje gdzieś tam stres, więc my zachęcamy takie osoby, mamy taką kategorię debiuty.

0: połknęły tego bakcyla. No mamy kategorię najbardziej zaawansowaną, kategorię Open. Elita. No i tutaj zjeżdża cała elita z Polski cross-treningu do nas. No i jest, doceniamy też Mastersów, Masters 40+, męska kategoria 45+, a więc super sprawni panowie. No i kategorie zespołowe, dwuosobowe.
1: A te kategorie starszaków, że tak powiem, to co Bartek powiedział, to często są ludzie, crossfit jest stosunkowo młodą dyscypliną sportu, a to są ludzie, którzy uprawiają sport od lat, no nie? Lekkoatletykę, wioślarstwo, kajakarstwo, gimnastykę, dwubój olimpijski, czyli podnoszenie ciężarów, i oni po latach się przekwalifikowali i poszli w crossfit, i często te osoby 40-45+, to jest najwyższa ranga. No ale wszyscy, tak jak Bartek powiedział, debiuty też świetną pracę wykonują, ta nasza kategoria, no bo to ludzi zachęca, oni wychodzą ze strefy komfortu i mówią: wow, trener miał rację, ja jednak daję radę, ja mogę, nie? I to o to chodzi, żeby ci ludzie wyszli ze strefy komfortu, żeby się poczuli dobrze, no i spróbowali swych sił właśnie u nas na zawodach.
2: Dodajmy sobie jeszcze tylko, jakie liczby się zapowiadają.
0: No tak jak wspomniałem, 140 zawodników z całej Polski, a więc dużo. Jesteśmy, patrząc na mapę Polski, jesteśmy jedną z większych imprez tego typu w Polsce. No i od razu chciałbym zaznaczyć przy tej okazji, tak już myślałem o tym dawno, patrząc na mapę, Warszawa, Kraków, Wrocław, wielkie miasta, brak takich imprez. 9. edycja Wejherowo. To jest to, co sobie mówiliśmy z Bartkiem, żeby ta historia trwała dalej.
1: Tak, no właśnie, no i zawsze mówimy, z tego jesteśmy dumni, że wspólnie robimy tutaj, no my wspólnie. Bartek mi pomaga od lat, ale mam ekipę naprawdę świetną. To jest 30 osób w obsłudze, ponad 30 osób. Sędziowie, obsługa, biuro zawodów, pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Oni robią świetną pracę, wykonują świetną pracę. To jest naprawdę masa przygotowań. My już zaczęliśmy tydzień temu. Dzisiaj zaraz jedziemy do ekofabryki. Jutro, sobota, niedziela, później sprzątanie. Także bez nich nie byłoby tej całej imprezy. I jesteśmy dumni, że w Polsce o nas mówią, że wielkie miasta niekoniecznie mają imprezę, albo mają jeden, dwie edycje, a Wejherowo jest 9. edycja. To jest chyba najdłużej utrzymująca się impreza w Polsce teraz. Mamy jeszcze tam jedną imprezę taką, która jest też długo, ale no tym się szczycimy właśnie, że dajemy radę co roku, że ta ekipa, która nam pomaga, daje też radę i że dźwigamy ten ciężar organizacji imprezy i że ludzie przyjeżdżają, bo są zadowoleni w Wejherowie.
2: Powiedzieliśmy sobie już troszkę już o samym Wejher Games i przeszliśmy do organizacji tego wydarzenia. To jest o tyle też ciekawy event, że ekofabryka, w której się odbywa na ten jeden dzień, dosłownie zmienia się nie do poznania. Ludzie, którzy znają często ten obiekt, przychodząc, mają wrażenie, że oni są w innym miejscu. Jak takiej transformacji dokonujecie?
0: No trwa to, jest to proces, trwa to kilka dni. Ale właśnie, to jest absolutny fenomen. Dokonujemy transformacji tego miejsca zaprojektowanego zupełnie do innych celów, a dzięki uprzejmości ekofabryki możemy to zrobić. Fantastyczne przestrzenie, fantastycznie zrewitalizowany obiekt i przyznam szczerze, robi wrażenie na wszystkich, bo ta historia z ekofabryką trwa już trzeci rok, trzecią edycję robimy w tamtym miejscu i wszyscy, którzy byli tam wcześniej na poprzednich edycjach, mówią, że nie spodziewali się, że w takim budynku, w takim miejscu można takie zawody zorganizować. Także biorą też przykład, obserwują i podoba się to.
1: No ekofabryka to kiedyś Tartak, jak wiemy, tak? To teraz włodarze różnych miast, miejscowości przyjeżdżają na wzór ekofabryki i chcą podobne obiekty stawiać w swoich miastach. To też o czym świadczy, to są aspekty te około sportowe, ale my jesteśmy wdzięczni, że możemy tam robić, dumni. Dziękujemy prezesowi i włodarzom tutaj miasta, że możemy tam to robić wspólnie, bo to jest świetny obiekt. Obiekt, który jest wykorzystywany, wiadomo, jak PSZOK, ekofabryka, a w tym momencie na praktycznie tydzień zamienia się w obiekt sportowy. I tak co Bartek powiedział, ludzie przyjeżdżają z całej Polski, jak się do nich mówi ekofabryka, oni myślą: a wysypisko? Nie wysypisko, śmieci. Nie, nie tędy droga. Patrzą sobie w media, gdzieś tam sprawdzają, przyjeżdżają na miejsce, mówią: wow, co tu wy macie za perełkę? I ta perełka jest wykorzystywana na cele sportowe i no dlatego przyjeżdżają ci ludzie po raz kolejny. Niektórzy są u nas tak, siódmy raz, nie? Te tak, topowe gwiazdy.
2: No i warto

0: też zaznaczyć, że to wydarzenie swoje trwa, no już z samego rana się zaczyna, trwa dość długo i w czasie wydarzenia, w czasie Weicher Games będą liczne inne wydarzenia towarzyszące.
1: No i tutaj właśnie też mamy dodatkowe właśnie zadania też sportowe, no nie?
2: Tak.
1: Ale też mamy wystawców w temacie sportowym, mamy catering dietetyczny. Będzie można spróbować, będzie z nami przez dwa dni, będzie jeden wystawca ze sprzętem sportowym, kolejny wystawca ze sprzętem sportowym, także będzie można tam zakupić sprzęt, zobaczyć sprzęt sportowy w dobrych cenach oczywiście, czyli no, ten aspekt sportowy będzie taki rozszerzony mocno. Dla dzieciaczków też będą atrakcje, jeżeli rodzice przyjdą z dzieciakami, też będą dzieci miały co robić. No, dbamy o to od lat, żeby te dwa dni były naprawdę takie profesjonalnie przygotowane i myślę, że z roku na rok coraz nam to lepiej wychodzi.
2: Tak. Zapraszamy wszystkich mieszkańców w sobotę od godziny 8. Rozpoczną się pierwsze konkurencje. Można przyjść, wstęp jest wolny, można przyjść, zobaczyć i no, obiecujemy, że nie będziecie żałować. Same wykonywanie tych treningów przez zawodników generuje takie emocje, są kibice, jest głośno, ale jest pełna energia, to nas niesie, to dodaje energii do robienia tego.
1: Ja myślę, że jeszcze ważne, że to cross, nie? Crossfit, trening funkcjonalny, ale trening funkcjonalny jest wykorzystywany w wielu sportach jako w okresie przygotowawczym, jako budowa motoryczna i tak dalej. NHL, NFL, NBA, sporty zespołowe, czyli koszykówka, siatkówka, piłka nożna, futbol amerykański wykorzystują trening funkcjonalny na budowanie tych jednostek, budowanie parametrów lepszych zawodników. W wielu krajach jest wykorzystywany trening funkcjonalny, trening motoryczny, to jest gdzieś pokrewne. I nie tylko ludzie trenujący cross mają przyjść, mogą przyjść. My zapraszamy wszystkich, którzy na co dzień uprawiają sport, zobaczyć, jaki wymiar w Weicherowie sportu jest w sobotę i niedzielę na Weicher Games, ale też ludzi, którzy jeszcze nie spróbowali jakby sportu na co dzień, żeby właśnie załapali tego bakcyla, to co Bartek powiedział, bo oglądając tych ludzi, open, elite, wow, ale oni trenują po 15 lat, ale tam są ludzie, którzy trenują pół roku dopiero i wystartują i grubsi, chudsi, starsi, młodsi, bo będziemy mieli też osoby takie tam w podeszłym wieku, ale też młodzieniaszków i wtedy taka osoba potencjalna przyjdzie na zawody, powie, ja też chcę spróbować, ja też chcę wyjść ze strefy komfortu, ja też chcę zacząć swoją przygodę ze sportem, albo ja też chcę wystąpić w przyszłości w zawodach.
0: No to właśnie, z myślą dokładnie o tych ludziach, jeżeli ktoś przyjdzie w tym roku, zachwyci się i pomyśli sobie, ja za rok może bym wystartował, to co zrobić?
2: Wyszukać lokalnej siłowni, a w tym przypadku Apollo. Tak, no tutaj Bartek się w fachowy sposób zajmie takimi osobami. Ja osobiście mieszkam we Wrocławiu, więc tych z Wrocławia też zapraszam do naszego klubu Bridge Nation akurat w tym przypadku. Tak, ale wystarczy tutaj lokalnie Apollo.
1: Bartek, ja cały czas mówię zdrowie, aktywność, nieważne gdzie, ważne, że oczywiście reklamujemy siebie, też tak, mówimy, tak. Zapraszamy do nas, nie, klubów jest coraz więcej, aktywności fizycznej jest też coraz więcej, widzimy jak się zmienił ten świat w Polsce, jesteśmy w Polsce, to w Polsce coraz więcej ludzi biega, generalnie uprawia sport i my, ja zawsze mówię, Bartek też jest takiego zdania, nieważne gdzie, ważne, że ruszać cztery litery. Klubów jest pełno, jak nie w klubie, na dwór, do lasu pójść, pobiegać, pojeździć na rolkach, pojeździć na rowerze, popływać, nordic walking i tak dalej. Form aktywności jest pełno, a my chcemy właśnie poprzez takie zawody zarażać tą aktywnością fizyczną. I wszystkich zapraszamy, żeby skorzystali właśnie, żeby zobaczyć nasze zawody i być może jedna, druga osoba powie, tak, to jest dla mnie.
0: Z tą myślą zakończymy już naszą rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj organizatorzy Weicher Games, Bartłomiej Szreder, wejherowski radny miejski oraz Bartosz Bartuś, trener personalny. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
3: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele

0: powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Reklama. Reklama. This is-

0: Reklama. Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: na bałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak,

0: Wodne Ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
0: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
3: Burzowy front nad Polską, ulewy na Kujawach i Pomorzu. A na dziś zaplanowano w całym kraju ćwiczenia z sygnałów alarmowych. Wystartowały angielskie rozgrywki Premier League. Łatwo wygrał Arsenal, dziś gra Manchester United. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gwałtowne burze przechodzą nad Polską. Strażacy interweniowali już blisko 2000 razy, a zgłoszeń cały czas przybywa. W wielu regionach nadal obowiązują ostrzeżenia przed ulewami, silnym wiatrem i wyładowaniami atmosferycznymi. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie strażacy usuwają powalone drzewa i wypompowują wodę z zalanych budynków. Także ze szpitali we Włocławku, Brodnicy i Aleksandrowie Kujawskim. Mówi Przemysław Baniecki z Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej.
4: W ciągu najbliższych godzin spodziewamy się kolejnych opadów deszczu, zalań oraz łamania się drzew czy upadku gałęzi.
3: Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale profilaktycznie ewakuowano 12 obozów harcerskich. W Warszawie zamknięto łazienki królewskie. W całym kraju podczas festynów i dożynek trwa akcja edukacyjna dotycząca sygnałów alarmowych. Strażacy i służby uczą mieszkańców, jak odróżniać syreny ostrzegające ludność o zagrożeniu od tych, które informują strażaków ochotników o wyjeździe do akcji, mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
5: Kiedy wciąż bardzo wielu nie potrafi rozpoznać sygnałów alarmowych, to także będzie podpowiedź, jak skompletować plecak ewakuacyjny, bo inaczej taki plecak będzie sobie kompletować osoba indywidualna, inaczej cała rodzina z dziećmi.
3: Kulminacja ogólnopolskiego treningu zaplanowana jest na przyszły weekend, ale pokazy i ćwiczenia już teraz odbywają się w wielu miastach, m.in. na Dolnym Śląsku, Pomorzu i Śląsku. Cieśnina Ormus to amerykańskie terytorium, oświadczył Donald Trump. Chodzi o kontrolowaną przez Iran cieśninę, która jest kluczowym szlakiem światowego transportu ropy. Pojechaliśmy tam, powstrzymaliśmy ich, nigdy nie pozwolimy im na broń jądrową. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Nie wiemy nawet, czy tego chcemy, bo moim zdaniem cieśnina Ormus jest amerykańska. To już jest terytorium amerykańskie. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem trwa od końca lutego. Zaczął się nowy sezon Premier League. Na inaugurację mistrzowie Anglii, piłkarze Arsenalu Londyn wygrali łatwo z Coventry City 3-0. O 13.30 zagra dziś Manchester United na wyjeździe z Hull City.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem, potężne ulewy dziś na północy Polski, na Kujawach i na Pomorzu. Ale długo ostrzeżenia zostaną z nami jeszcze na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Temperatura dziś około 20 stopni, albo troszkę poniżej 20 na północy Polski, albo odrobinę powyżej na południu.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: To jest gość dnia, Jakub Szumilas, witam serdecznie, a moimi państwa gościem jest Roman Drzeżdżon z Muzeum Ziemi Puckiej. Cześć, Roman.

0: Tomek.
1: Witam bardzo serdeczno. Miałeś mnie przedstawić jako eksponat.
0: No tak właśnie.
1: Bardzo to lubię.
0: Tak, właśnie nie byłem pewien, czy to jest pewien rodzaj sarkazmu, czy nie. No to w takim razie jeszcze raz. Jest z nami Roman Drzeżdżon, eksponat z Muzeum Ziemi Puckiej.
1: To jest tak zwana autoironia. Po 30 latach pracy w muzeum, no to już tak przysługuje mi właśnie ten tytuł eksponatu.
0: No, po 30 latach to lada moment można mu musikować.
1: Tak, tak.
0: A przechodząc do meritum, w związku z którym żeśmy się dzisiaj tutaj spotkali, czyli Dzień Chleba i Miodu, który nieuchronnie zbliża się wielkimi krokami. Jest to kolejna edycja, a która?
1: Właśnie to jest problem, bo nie możemy się doliczyć tych edycji. Na pewno ich było kilkadziesiąt, a może kilkanaście. Nikt tego nigdy nie liczył, a jeszcze do tego pandemia nastała i nie mieliśmy tej edycji jednej. I jakoś tak przestaliśmy liczyć i nie liczymy. Czyli zapraszamy po prostu na nasze święto chleba i miodu, czyli Dzień Chleba i Miodu bez numeracji.
0: No to jeżeli już zaczynamy od zaproszeń, to kiedy zapraszamy?
1: Zapraszamy w niedzielę 23 sierpnia do skansenu Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu nad Jeziorem Żarnowieckim. To jest w pobliżu Szymonowa. Gmina Gniewino.
0: Czyli generalnie tutaj z naszej okolicy wszędzie blisko i łatwo tam dojechać.
1: Tak, do Nadolu jest zawsze blisko, tak jest, jak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, to tak Nadolu jest właśnie takim centrum tutaj Kaszub Północnych, zawsze można dojechać.
0: Właśnie, centrum Kaszub Północnych, a nazywa się Nadole, a wcale Nadolu
1: tak,
0: nie
1: tak,
0: jest.
1: Tak, no ale jest koło góry.
0: Mówiłeś przed rozpoczęciem tutaj naszego spotkania, że coś się zmieni, że tegoroczny Dzień Chleba i Miodu będzie wyglądał inaczej niż do tej pory. A co się zmieni?
1: Tak, no jak ktoś jest naszym stałym gościem, a mamy bardzo wielu stałych bywalców naszych imprez w Nadolu, w skansenie, ten zauważył, że od kilku lat na przykład Kranzbal, który jest w lipcu i Dzień Miodu i Chleba i Miodu w sierpniu, odbywa się jak gdyby w dwóch lokalizacjach. Po pierwsze jest jarmark na terenie skansenu, a druga lokalizacja to jest scena, czyli bina po naszemu, nad Jeziorem Żarnowieckim, czyli na zewnątrz, nie? I tam to wszystko można było sobie obejść, ktoś miał ochotę posłuchać muzyki, no to szedł pod binę, a kto miał ochotę zakupić jakąś pamiątkę, skorzystać z jedzonka z pańsku KGW, no to szedł na skansen, nie? No teraz mamy taką sytuację, że Dzień Chleba i Miodu będzie się odbywał tylko na terenie skansenu, z tym, że stoiska też będą wystawione tych twórców naszych, artystów i pani z KGW, czyli Kół Gospodyń Wiejskich, one też będą wokół skansenu. Ale już nie będzie tej dużej sceny, tylko będzie tak zwana mała scena nasza, lokalna w naszym skansenie. I stamtąd będzie płynąć w świat muzyka kaszubska, przyjedzie znakomity zespół, jak to się jeździ na zjazdy Kaszubów albo na dzyń jednotek Siebów, to na pewno ich zna, bo oni zawsze są. To są chłopaki z Kościerzyny, zespół z Grywańce, czyli z Grywusy do nas przyjadą i oni będą tak wędrować ze swoją kapelą od punktu do punktu, od obiektu do obiektu, wyjdą też na zewnątrz i będą przygrywać wszystkim, którzy będą chcieli słuchać, ale na pewno będziecie chcieli słuchać. I to nie jest tylko muzyka kaszubska, ale też jak mi napisali, oni też grają różne hity światowe na instrumentach kaszubskich typu kontrabas, diabelskie skrzypce i tak dalej. Także zgrywańce będą nam przygrywać. No i jarmark w skansenie, twórcy ludowi, to wszystko też na terenie naszej Zagrody Gburskiej i Rybackiej będzie się znajdować. A ze sceny co jakiś czas, kiedy chłopaki z kapeli się trochę zmęczą, będą opowieści o żniwach, dożynkach, o historii skansenu, o historii Kaszub z tej małej sceny, która jest zlokalizowana na terenie naszej Zagrody.
0: No, czyli artystycznie będzie się działo...
1: Tak, oczywiście. No i to naprawdę polecam tą kapelę. To taką energię mają w sobie, że nóżka sama do tańca będzie wszystkim szła.
0: Także, woda niesie dźwięk, więc pewnie jak dobrze zagrają, to
1: pewnie. Pójdą pewno też tam na molo i też na molo też zagrają tym, którzy będą gdzieś tak na zewnątrz.
0: No, a jeżeli to jest Dzień Chleba i Miodu, no to...

0: Po tego samego chleba i samego miodu, czego możemy się spodziewać? Czy będą pasieki, czy tylko będą sposoby, jak ten miód przetwarzać, czy tylko będzie można go albo aż skonsumować?
1: No, pasiekę to my mamy na terenie skansenu, tylko ona jest nieczynna, bo to ze względu na bezpieczeństwo, ale będą...

0: Także oni będą ten miód oferować, a piec będzie od rana do południa, piec chlebowy oczywiście będzie pracował całą parą. Także trzy razy będziemy pewnie rozpalać, jak da radę nasz piec, bo trzeba pamiętać o tym, że to jest eksponat swego rodzaju, ten obiekt muzealny i no, jest po generalnym remoncie nasz piec, no ale czy wytrzyma te wszystkie wypieki, to nie wiem. No chyba tak powinien wytrzymać, nie? I, no i każdy ten bochenek chleba, małego czy dużego, foremkowego, będzie mógł zakupić u nas.
1: No to co w tym chlebie, który będzie można u was spróbować, jest takiego wyjątkowego?
0: Jest przede wszystkim to chleb tak zwany swójści. Jest tam nasza praca włożona, która się zaczęła właściwie zeszłą jesienią, bo mieliśmy zawsze jesienią, mamy zawsze jesienią akcję chrust, czyli zbieramy chrust, żeby mieć z czym napalić w naszym piecu chlebowym. No i go tak gromadzimy, żeby tego chrustu wystarczyło nie tylko na nasze imprezy, ale też na nasze zajęcia edukacyjne z dziećmi w maju, w czerwcu.
2: To trzeba parę przyczep tego chrustu.
0: No paręnaście. No to jest kilka dobrych dni chodzenia po lesie i zbierania i później zwózki tego chrustu.
2: No dobra, a nie prościej było po prostu skorzystać z jakiejś pałki?
0: Nie. Chcemy to zrobić jak należy, że chrust jest najlepszy. Jest to najlepsze drewno do pieca chlebowego. Tak samo robimy samodzielnie ciasto chlebowe. To nie jest jakieś tam ciasto kupione, tylko sami mieszamy. Właściwie no nie ja osobiście, ale nasza pani Krystyna ze skansenu na dolu zna się na chlebie i ona potrafi na zakwasie zrobić ciasto super, z którego wychodzi naprawdę bardzo dobry chleb. I ja ten chleb...
2: Zdecydowanie potwierdzam, jak czasami jakiś tam jeden bocheneczek tak, zostanie tak. I przyniesiesz nam do redakcji, to jest naprawdę fajne.
0: Ja czasami też uda mi się dostać taki chleb i przez tydzień spokojnie pod szmatką taką lnianą, on jest przykryty i można go przytrzymywać, nie tak jak chleby takie z fabryk chlebowych, nie?
2: Znasz jakieś tajniki, co trzeba zrobić, żeby on tak długo trzymał świeżość, czy to trzeba przyjść osobiście i panią Krystynę podpytać?
0: Lepiej podejść do pani Krystyny, ona tam się kręci po całym skansenie, bo nie tylko chleb robi, ale też inne rzeczy. Zresztą my się zajmujemy w skansenie w naszych oddziałach też muzealnych, praktycznie wszystkim, każdy robi wszystko, tak żeby nasi klienci, nasi goście byli zadowoleni z naszych usług jak najbardziej. Także w niedzielę podejść do pani Krystyny i pani Krysiu, co pani tam dodaje do tego, nie? No to ona już może powie, może nie powie.
2: A poza tajnikami przepisu, to pewnie piec też ma znaczenie. Wspomniałeś przed przerwą, że ten piec jest po renowacji, ale mimo wszystko jest to piec zabytkowy, historyczny.
0: Tak, to jest piec zabytkowy, no i jak on się dobrze nagrzeje, dobrze jest wygrzany i właśnie tym chrustem, nie? A nie jakimiś tam innymi opołami na węglu, na pewno by to tak nie wyszło. Jak się dobrze nagrzeje, jest dobrze nagrzany, to też ma znaczenie, że ten chleb wychodzi wtedy z tego naszego pieca bardzo dobry, smaczny, wręcz boski, nie? No, u nas to się kolejki ustawiają po ten chleb. Jak jest kranzbal albo właśnie dzień miodu i chleba, no to bardzo często ludzie stoją jeden za drugim, nóżkami przebierają, bo to trzeba poczekać tam 40-45 minut, zanim on się wypiecze, zanim ostygnie, no to godzina. No, ale klienci są zawsze bardzo zadowoleni z naszych wypieków.
2: Nasz wywiad rozpocząłeś od tego, że będzie dosyć spora oferta artystyczna, tak to nazwijmy. Potem przeszliśmy do chleba. To dla kogo to jest wydarzenie? Dla starszych, dla młodszych, dla dzieciaków?
0: Dla wszystkich. My mamy gości naszych, przyjmujemy od lat 0 do lat 100. 102, 103, 105 nawet, tak, czyli dla starszych, dla młodszych, dla emerytów, dla rencistów, dla stuntka, dla letników, dla wszystkich tych, którzy chcą posmakować dawnego życia, chcą posmakować dawnych produktów i dobrych produktów, jak miód, chleb, chcą zażyć tobaki, chcą posłuchać języka kaszubskiego, bo my się odróżniamy od innych imprez tym, że 90% to jest po kaszubsku u nas. nie tylko na

0: scenie, ale też pod sceną, bo ci nasi twórcy, jak tylko wyszłem, że ktoś jest z Kaszub, to oni z nim po kaszubsku będą rozmawiać, a nie po polsku. I nawet letnice, czyli turyści chcą usłyszeć naszego języka i stąd też te kaszepścinute, o których też chciałem powiedzieć, właśnie, które się pojawiły, to są nadolścinute, bo w tym roku taka niespodzianka będzie, wejście będzie na kartki u nas. Wejście będzie na kartki, to znaczy ono będzie bezpłatne, ale jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł wspomóc nasze muzeum, funkcjonowanie naszego muzeum, właśnie zakupując taką kartkę z nadolści nuta za niewielkie tam pieniążki, to tam parę groszy, parę złotych będzie kosztowało. No i to jest w skrócie, co jest w naszym skansenie. Jest gbury, jest rybak, jest studnia, w której mieszka stryśk, jest chata, w której mieszka Kresnięta, też opowieść o Stolemach się tutaj pojawia. Jest jakaś babcia, która idzie do Quilly, czyli do piwnicy. Także krótka historia, treściwa i śpiewająco można się wtedy dowiedzieć bardzo wielu rzeczy o naszej przeszłości, naszej kulturze i o naszym języku oczywiście.
1: No właśnie o to śpiewanie chciałem ciebie podpytać, bo wiem, że tą wersję na łamach jednego ze swoich felietonów już śpiewałeś. Jo. A czy właśnie będąc tutaj w niedzielę w Nadolu będzie można usłyszeć to w wersji muzycznej, czy każdy musi spróbować samemu?
0: No każdy będzie mógł spróbować samemu, nawet wejść na scenę i tam zaśpiewać razem ze mną. Będzie wielka plansza taka wywieszona, będą te karteczki, także będzie można się przygotować do tego śpiewu. No i będziemy śpiewać. To jak buryś, kto są deci, to jak buryskie chałepa, to są jadra, to są rybci, to łyzny cię Rebeka. Także zapraszamy na scenę i różnych głosów pewnie będziemy mieli bardzo, bardzo dużo śpiewających na dolści nutę.
1: Powolutku zbliżamy się do końca, więc ostatnie pytanie. Jak trudne jest zorganizowanie takiej imprezy, zarówno logistycznie, jak i finansowo?
0: My zaczynamy już organizację na początku roku. Na początek zbieramy oczywiście naszych sponsorów, darczyńców. W tym roku sponsoruje nasze działanie Polska Grupa Energetyczna, Energia Odnawialna. To jest oddział przy elektrowni wodno-szczytowej w Czymanowie. Współpracujemy też od wielu lat z gminą Gniewiną. No i nasze stowarzyszenie, które działa przy Muzeum, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi Puckiej, pozyskało w tym roku dotacje, pieniądze, deci, jak my to mówimy, na zajęcia edukacyjne, które będą bardzo bogate dla dzieci, ale też wiem, że i starsi, i rodzice przy tym się świetnie bawią. Będzie to takie podwórko wiejskie, podwórko zabaw przy stodole. Stodoła jest duża, tak że nie trudno ją zauważyć w naszym skantenie. Zapraszamy z dziećmi i nie tylko z młodzieżą tam do tego naszego placu zabaw. No i też współpracujemy z sołectwem na dole, które przygotowuje dla nas taki wystrój naszej sceny. Tam pojawią się różne takie elementy związane z żniwami, z łyżniwina ma jakieś snopy, tak żeby było ładnie, kolorowo i autentycznie. No i straż pożarna, która nas ochrania zawsze. Także wszystko to trzeba załatwić, jest to bardzo dużo pracy, no i na przykład kapelę też musimy już na wiosnę zabukować, bo inaczej się nie da, bo jakbyśmy teraz zaczęli to wszystko, to by nikt do nas nie przyjechał.
1: A efekty tej pracy tak. I wysiłku logistycznego możecie sprawdzić
0: oczywiście.
1: W najbliższą niedzielę
0: o godzinie 11:00 zaczynamy, ruszamy, o godzinie 12:00 muzyka na żywo po całym skansenie będzie krążyć do godziny 16:00, a może i dłużej. U chłopaki jak się wezmą zagranie, to oni skończyć nie chcą. No i kończymy, lądujemy tak już od godziny 16:00 do 17:00. Już powolutku będziemy kończyć nasz dzień chleba i miodu. No i pamiętamy, wejście na kartki, na pamiątkę. Warto sobie taką karteczkę nabyć, a jedną zostawiam tutaj redakcji naszego też patrona medialnego, czyli telewizja.
1: Żebyśmy mogli tam spokojnie wejść na tę imprezę.
0: Tak jest. Jak pokażecie kartkę, to wejdziecie.
1: To jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Moim i Państwa gościem był Roman Drzeżdżon. pracownik Muzeum Ziemi Puckiej, czy też eksponat, jak

0: samo sobie lubi mówić. Romek, dziękuję ci bardzo.
1: Ja Bóg zapłacę bardzo serdecznie i do usłyszenia w niedzielę.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
7: Szykuje się kolejny spór prezydenta z rządem, tym razem o podatki. Już ponad 4

0: 2000 interwencji straży w związku z nawałnicami. Aktorzy czytają dziś książki przechodniom. Trwa Europejska Noc Literatury. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kancelaria Prezydenta krytykuje planowane przez rząd zmiany podatkowe. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Zdaniem prezydenckich urzędników rząd wciąż nie spełnił obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku, mówi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
1: Premier Donald Tusk oszukał Polaków, obiecywał kwotę wolną od podatków 60 tysięcy złotych. Kilka dni po objęciu rządów premiera o tym zapomniał i próbują teraz przed wyborami zrobić jakąś wydmuszkę.
0: Ministerstwo Finansów odpowiada, że na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie pozwala obecna sytuacja budżetowa państwa, a na zmianie podatków i tak skorzystałoby co najmniej 2,5 miliona Polaków, których zarobki wynoszą około 12 tysięcy złotych miesięcznie. Już ponad 4 tysiące interwencji związanych z przejściem frontu burzowego odnotowała w całym kraju Straż Pożarna. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Strażakom w usuwaniu skutków nawałnic pomagają żołnierze WOT-u. W Krzywym Rogu w centralnej Ukrainie nadal trwają poszukiwania ludzi pod gruzami centrum handlowego. Rosjanie wczoraj wieczorem dwukrotnie uderzyli w budynek dronami. Zginęło co najmniej 16 osób, 130 zostało rannych. Informacje zbiera reporter Cezary Jaszczyk.
2: Wśród rannych jest wiele dzieci. Według ukraińskich służb około 30 osób znajduje się obecnie w stanie ciężkim. Na ratownicy przeszukują gruzy, bo na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w czasie ataku. W Krzywym Rogu cały czas trwa akcja ratunkowa. Uruchomiliśmy wszelkie niezbędne środki. Atak został przeprowadzony przy użyciu kilku rosyjskich dronów. Był to celowy, tchórzliwy atak. Kolejne uderzenia następowały jedno po drugim. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który sam pochodzi z Krzywego Rogu. Zapowiedział przy tym odwet na Rosji i po raz kolejny wezwał społeczność międzynarodową do wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej.
0: I na koniec zmieniamy temat. Olaf Lubaszenko czyta dziś głośno fragmenty książek w różnych miejscach Wrocławia. To promocja czytelnictwa z okazji Europejskiej Nocy Literatury. Miasto oferuje też dzisiaj darmowe przejazdy komunikacją miejską każdemu, kto ma przy sobie książkę albo czytnik e-booków.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Od 19 do 23 stopni dzisiaj, najchłodniej nad morzem, najcieplej na Podkarpaciu. Poza tym burze, deszcz i silny wiatr, ostrzeżenia cały czas na północy i na północnym wschodzie, a także na południowym zachodzie. Tutaj na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie najdłużej potrwa taka gwałtowna pogoda, nawet do wieczora.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Justyna Steczkowska pokazała w mediach społecznościowych kulisy swojej metamorfozy. Artystka zdradziła jeden z trików, dzięki któremu jej fryzura zyskuje spektakularną długość i objętość. Część fanów nie kryło zaskoczenia. Justyna Steczkowska od lat zachwyca publiczność nie tylko swoim talentem wokalnym, ale także stylem, dopracowanym wizerunkiem i dbałością o każdy szczegół swojej prezencji. Artystka przywiązuje dużą wagę do swojego wyglądu, a jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych elementów są długie, ciemne włosy. Tym razem postanowiła pokazać fanom, jak wygląda proces przygotowań do uzyskania efektownej fryzury i zdradziła jeden ze swoich urodowych trików. Wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z salonu fryzjerskiego, w którym krok po kroku zaprezentowała swoją metamorfozę. Pokazała pracę profesjonalnej ekipy oraz kolejne etapy przygotowania fryzury. Steczkowska otwarcie pokazała, że korzysta z doczepianych włosów. Części jej obserwatorów nie kryło zaskoczenia, ponieważ przez lata byli przekonani, że charakterystyczne długie włosy wokalistki są w pełni naturalne. W komentarzach nie zabrakło również komplementu. Internauci chwalili zarówno samą fryzurę, jak i wygląd artystki. Wow, mega efekt! Ale petarda, cudowna, przepięknie. Ale pojawiły się także głosy krytyki. Część komentujących zarzuciła artystce promowanie sztucznego wyglądu i kreowanie nierealnego wizerunku. Teraz wszystko sztuczne, masakra, co za czasy, napisała jedna z internautek. Justyna Steczkowska w przeszłości pojawiała się zarówno w ciemnych, jak i jaśniejszych odsłonach włosów, a na jej głowie można było zobaczyć także różne peruki. Jednak to właśnie długie, czarne pasma pozostają jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jej scenicznego wizerunku.

0: z nich.
1: Fala ciekawostek.
2: Julia Wieniawa wystąpiła u boku Andrei Bocelliego podczas jego koncertu, wykonując z włoskim tenorem utwór Canto della Terra. Jej udział w wydarzeniu wzbudził wiele emocji, od krytyki po entuzjastyczne pochwały. A to już nie było nikogo innego, komentowali jedni, podczas gdy inni przekonywali: to była po prostu magia. W Gdańsku odbył się wyjątkowy koncert Andrei Bocelliego. Włoski tenor, znany z mistrzowskich wykonań operowych, arii i światowych przebojów, zaprosił na scenę Julię Wieniawę i wspólnie wykonali jeden z utworów. Informacja o tym, że Julia Wieniawa pojawi się na scenie podczas koncertu Andrei Bocelliego, została ogłoszona pod koniec lipca. Już sama zapowiedź wywołała w internecie falę komentarzy. Część internautów krytykowała wybór artystki, poddając w wątpliwość jej przygotowanie do występu u boku światowego sławy tenora. Nie brakowało opinii, że Wieniawa nie pasuje do wydarzenia o takim charakterze. Choć w sieci pojawiły się krytyczne komentarze, takie jak: już nie było nikogo innego, to nie jest wykonanie operowe, marketing, trochę dwa światy. Jednak zdecydowanie przeważały pozytywne opinie, a pod wpisem Wieniawy posypały się gratulacje. Występ Wieniawy oceniła również Agnieszka Hekiert, trenerka głosu, znana widzom programu Twoja twarz brzmi znajomo. Ekspertka doceniła sposób, w jaki artystka poradziła sobie z wymagającym występem u boku doświadczonego tenora. Wokal rozrywkowy Julii pięknie dobarwiał wokal klasyczny Andrei. Julia ma cudowną lekkość i eteryczność sceniczną. Jak śpiewała sama, nie dociskała nic i to było bardzo piękne.

0: Fala ciekawostek.
1: Alan Enso zamieścił w mediach społecznościowych osobiste wyznanie, w którym zwrócił się do swojej ukochanej. Moja dusza rozkwitła do poziomu wyższości, jakiej nie umiałem sobie wcześniej wyobrazić, przyznał 22-latek. Razem z dziewczyną mają powód do świętowania. Internauci gratulują parze. Pod szczerym wpisem młodego artysty nie zabrakło komentarza jego mamy, Edyty Górniak. Syn Edyty Górniak ma 22 lata i coraz śmielej zaznacza swoją obecność na muzycznej scenie. Artysta nie ogranicza się wyłącznie do roli DJ-a. Śpiewa, produkuje muzykę, eksperymentuje z różnymi gatunkami i spełnia się na scenie. Ostatnio Alan koncertuje razem ze swoją mamą podczas wakacyjnej trasy. Jednak nie tylko praca jest dla niego ważna. Młody artysta od jest szczęśliwie zakochany i w miniony weekend zaskoczył fanów niezwykle osobistym wyznaniem. Razem z dziewczyną przyjmują gratulacje. Ostatnio Alan Enso świętował pierwszą rocznicę związku ze swoją ukochaną. Na Instagramie pojawiła się seria romantycznych zdjęć pary, do których 22-latek dołączył niezwykle osobisty wpis. Zwrócił się w nim bezpośrednio do ukochanej. Dziękuję za pokazanie mi innej perspektywy świata, dziękuję za twoją wspaniałą duszę, kocham cię, a korzystając z tego specjalnego dnia życzę nam, abyśmy dalej tak samo magicznie przeżywali to życie razem. Pod postem pojawiły się setki gratulacji od fanów i znajomych. Na wyjątkowe szczere wyznanie syna zareagowała także Edyta Górniak. Pod osobistym wpisem Alana pojawił się krótki, ale wymowny komentarz artystki. Szczęścia dwa! Internauci nie pozostali obojętni, zasypując parę ciepłymi słowami. Wszystkiego co najlepsze na kolejne wspólne lata. Piękna para. Cudownie kochani, wszystkiego najlepszego, najpiękniejszego. Miłości i szczęścia w nieskończoność. Wszystkiego dobrego dla was. Gratulacje serdeczne. Pięknego życia.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych. Autopromocja.

0: Autopromocja. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna i Kylie Minogue, dwie ikony muzyki pop, po raz pierwszy połączyły siły we wspólnym utworze. Ich nowa wersja piosenki Love Sensation właśnie trafiła do serwisów streamingowych, spełniając marzenia fanów, którzy czekali na ten duet od lat. Madonna i Kylie Minogue to prawdziwe legendy muzyki, które od blisko 4 dekad kształtują światowy pop i inspirują kolejne pokolenia artystów. Przez lata pojawiały się liczne spekulacje na temat ich współpracy, jednak dopiero teraz marzenia fanów się spełniły. Love Sensation jest pierwszą wspólną piosenką Madonny i Kylie Minogue. Utwór to nowa wersja singla Love Sensation z najnowszego albumu Madonny Confusion 100, który ukazał się w lipcu. Płyta odniosła duży sukces, zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200, stając się 10. albumem artystki, który dotarł na szczyt tego zestawienia. Premiera nagrania była poprzedzona wspólnym występem obu gwiazd 1 sierpnia podczas koncertu Club Confusions w Amsterdamie. Kylie Minogue niespodziewanie dołączyła do Madonny na scenie, wywołując euforię publiczności. Fani po raz pierwszy usłyszeli wtedy fragment Love Sensation. Kilka dni później remix trafił do serwisów streamingowych. Choć Love Sensation jest ich pierwszą wspólną piosenką, Madonna i Kylie Minogue mają już za sobą wspólne występy. W marcu 2024 roku podczas trasy Celebration Tour w Los Angeles Kylie pojawiła się jako gość w specjalnym koncercie Madonny. Artystki wykonały wtedy razem kultowe I Will Survive, Glory Gaynor oraz przebój Kylie Can't Get You Over My Head. Ten występ rozbudził nadzieję fanów na wspólny utwór obu ikon.
2: Ragnet!

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Skolim otwarcie wyznał, co sądzi o Zenku Martyniuku. 29-latek szczerze ocenił twórczość lidera zespołu Akcent. Nie rozumiem tego umniejszania, podkreślił. 57-letni artysta disco polo szybko zareagował na jego słowa. Przypomnijmy, Konrad Skolimowski, szerzej znany jako Skolim, to 29-letni wokalista, którego przeboje takie jak Wyglądasz idealnie, Kiss Me Baby czy Temperatura uwielbiają miliony Polaków. Dowodem na to mogą być rekordowa liczba wyświetleń na YouTubie. Swoją popularność wykorzystuje nie tylko na scenie, ale także w biznesie. Prowadzi stację benzynową czy wynajmuje pokoje w Międzyzdrojach. Rozwija linię perfum, ubrań i gadżetów, a jego pseudonim widnieje na kiełbasach czy lodach. Skolim regularnie kontaktuje się z fanami poprzez media społecznościowe, a ostatnio odpowiedział na pytania popularnej sesji Q&A. Jeden z internautów poprosił go o opinię na temat Zenka Martyniuka. 57-letni lider zespołu Akcent od ponad 3 dekad obecny jest na scenie, a hity takie jak Przez Twe Oczy, Zielone, Przekorny Los czy Życie to są chwile zna każdy miłośnik disco polo. Z kolei nie krył emocji odpowiadając. I teraz wam powiem bardzo ważną rzecz. To jest cudowny człowiek. On w każdym wywiadzie mówi: z kolim robi świetne piosenki, każda piosenka to hit. Lubię Skolimka. Ja też za niego trzymam kciuki. Zenek to jest cudowny człowiek. Z kolim wyraził nie tylko uznanie dla dorobku Zenka Martyniuka, ale także wsparcie wobec niego jako człowieka. Wokalista nie ukrywa, że łączy ich podobna pasja do muzyki i ogromne zaangażowanie w to, co robią. Całym sercem jestem za nim. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił również: nie rozumiem tego naśmiewania, nie rozumiem tego umniejszania. Człowiek kocha muzykę, robi to, co uwielbia i daje z siebie wszystko. On jest jak Skolim. Te słowa dotarły do Zenka Martyniuka, który udostępnił wypowiedź 29-latka na swoim Instagramie. No i co, spodziewaliście się takich słów po Skolimie?

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tragedia w remizie strażackiej. 6 kobiet zostało rannych. Po burzowym poranku pogoda powoli wraca do normy. Polskie siatkarki szykują się do pierwszego meczu na Mistrzostwach Europy. O 18:00 mecz z Węgrami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 6 kobiet zostało rannych w wyniku wybuchu butli z gazem. Butla eksplodowała w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu, to województwo łódzkie. A stało się to w trakcie przygotowań do dożynek. Poszkodowane kobiety to członkinie koła gospodyń wiejskich. Zostały poparzone, trafiły do szpitali. Po niebezpiecznej nocy pogoda stopniowo wraca do normy. W wielu miejscach nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, deszczem i burzami. Jednak, jak podkreśla synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek, z każdą godziną warunki będą

0: coraz spokojniejsze.
1: I w nocy już sytuacja wyraźnie się uspokoi, ponieważ na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, jedynie na północy pozostaną cały czas przelotne opady deszczu i porwisty wiatr.
0: Tylko od wczoraj w związku z nawałnicami strażacy musieli interweniować ponad 4000 razy. Zebrano 1/3 koniecznych podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrzeba do tego 132 tysięcy podpisów. Błażej Kulesza.
2: Jak mówią pomysłodawcy zorganizowania referendum, na ulicach Warszawy widać, że jest sezon urlopowy, ale przyznają, że po wakacjach zbiórka przyspieszy. Mówi Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
3: Szykujemy się na wrzesień, na taki okres najbardziej intensywnej pracy.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odpowiada dość niechętnie.
4: Panie redaktorze, ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą, 82. rocznica powstania warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, tym się zajmuję.
2: Ale zbiórka podpisów to jedno, a próg ważności referendum to drugie i wynosi w stolicy grubo ponad 400 tysięcy osób, co do spełnienia może być mało realne.
0: Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki o 18:00 zagrają dziś swój pierwszy mecz z Węgierkami. W Lidze Narodów nasze zawodniczki zagrały poniżej oczekiwań, ale nasza środkowa Maja Koput wierzy, że będzie tylko lepiej.
5: Czuję, że to będzie nasz turniej, mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać. Tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby zagrać i pokazać, na co nas stać.
0: Biało-czerwone trafiły do grupy A. Oprócz Węgier są tam Turcja, Niemcy i Łotwa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Coraz mniej czerwonego i pomarańczowego koloru na mapie ostrzeżeń meteorologicznych, czyli pogoda łagodnieje powoli. Temperatura dziś całkiem przyjemna, około 20 stopni, a te burze i silny wiatr możliwe jeszcze na północnym wschodzie i przede wszystkim na południowym zachodzie Polski.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Natalia Oreiro i Facundo Arana spotkali się w wyjątkowych okolicznościach. Gwiazdy Zbuntowanego Anioła chętnie pozowały fotoreporterom, a nagrania z czerwonego dywanu trafiły do sieci. W fali ciekawostek sprawdzamy, jak wyglądają dzisiaj odtwórcy ról Milagros i Iwa z popularnej telenoweli. Natalia Oreiro i Facundo Arana to duet doskonale znany miłośnikom telenowel. Serca widzów skradli pod koniec lat 90., kiedy to światło dzienne ujrzał serial pod tytułem Munecia Brava. W Polsce Zbuntowany Anioł po raz pierwszy był emitowany w latach 2000-2001, a następnie wielokrotnie powtarzany. Historia miłości Milagros i Iwa do dziś jest wspominana przez odbiorców, którzy chętnie sprawdzają także najnowsze informacje o aktorach. W ostatnich dniach czekała na nich nie lada gratka. Odtwórcy głównych ról spotkali się na jednym z wydarzeń i chętnie pozowali reporterom. A jak dziś wyglądają Natalia Oreiro i Facundo Arana? Aktorzy pojawili się w Buenos Aires, gdzie miała miejsce premiera nowego filmu z udziałem aktorki Yo Narciso. Spotkanie gwiazd na czerwonym dywanie nie przeszło bez echa wśród gości, którzy sięgnęli po aparaty i telefony. Sami zainteresowani czuli się w swoim towarzystwie bardzo swobodnie, nie szczędząc sobie przyjacielskich gestów. Facundo Arana i Natalia Oreiro później raz jeszcze wcielili się w rolę zakochanych. Zagrali bowiem w telenoweli pod tytułem Jesteś moim życiem. Chociaż fani obu produkcji chętnie widzieliby aktorów w związku także prywatnie, to Oreiro i Arana wielokrotnie podkreślali, że łączy ich przyjaźń. Dajcie znać, kto oglądał Zbuntowanego Anioła.

0: Na Bałtyckiej fali.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna skończyła 68 lat. Królowa popu urodziny spędziła na greckiej wyspie Korfu razem z rodziną, przyjaciółmi i 30-letnim partnerem. Były muzyczne występy, tańce, tłuczenie talerzy i niezwykły tort urodzinowy. Artystka pokazała w mediach społecznościowych zdjęcia z wyjątkowego świętowania. Główne uroczystości zorganizowano w niewielkiej wiosce, liczącej zaledwie 180 mieszkańców, znanej m.in. z serialu The Durrells. Uroczysta kolacja odbyła się w lokalnej tawernie, gdzie specjalnie na tę okazję sprowadzono włoski chór dziecięcy oraz śpiewaków, którzy wystąpili przed solenizantką i jej gośćmi. Nie zabrakło tradycyjnego greckiego tańca zorby, rozbijania talerzy oraz wspólnego śpiewania stolat. Goście tańczyli do muzyki na żywo, a Madonna karmiła koty, co uwieczniła na zdjęciach. Podczas rodzinnego przyjęcia dzieci Madonny wręczyły mamie okazały urodzinowy tort w kształcie serca ozdobionym greckim symbolem oka mającym chronić przed złą energią. Na przyjęcie z okazji swoich 68 urodzin Madonna wybrała spektakularną suknię, bogato ozdobioną trójwymiarowymi kwiatami, złotymi haftami i cekinami. Stylizację dopełnił efektowny kwiatowy stroik na głowie i masywne złote bransolety. 68 urodziny Madonny zbiegły się w czasie z kolejnym sukcesem w jej karierze. Artystka otrzymała aż 11 nominacji do nagród MTV Video Music Awards 2026, co czyni ją najczęściej nominowaną artystką tegorocznej edycji. Wokalistka została wyróżniona m.in. w kategoriach Artystka Roku, Piosenka Roku oraz najlepsza współpraca zapromujący jej najnowszy album Confusions 2, single Bring Your Love z Sabriną Carpenter. To rekordowa liczba nominacji w historii jej kariery i kolejny powód do świętowania.

0: Fala ciekawostek.
1: Rafał Brzozowski początkiem miesiąca wziął ślub. Muzyki prezenter dopiero co zmienił stan cywilny, ale nie spoczął na laurach. Już szykuje się do ważnego czasu w jego życiu zawodowym. Jak się okazuje, co nieco zdradził w mediach społecznościowych, publikując nowy wpis. Rafał Brzozowski wziął ślub. Muzyki prezenter poślubił ukochaną Helenę na początku sierpnia. Uroczystość niemal do samego końca była owiana tajemnicą. Po ceremonii zaślubin młoda para i ich goście bawili się na weselu zorganizowanym nad Zalewem Zegrzyńskim. Wśród weselników znaleźli się m.in. Małgorzata Tomaszewska, Izabella Krzan, bracia Mroczek oraz Marta Manowska. Zmiany w życiu prywatnym wokalisty zbiegły się w czasie z jego aktywnością w telewizji. Już wiadomo, że jesienią w jednej ze stacji zagości nowa edycja programu pod tytułem Twoja twarz brzmi znajomo. Jednym z uczestników jest właśnie Rafał Brzozowski, który już podzielił się próbką swoich umiejętności. Na prezentacji jesiennej ramówki stacji artysta wcielił się w Zbigniewa Wodeckiego. Teraz Rafał Brzozowski opublikował

sieci Nowy Post, w którym zaprosił widzów do oglądania show z jego udziałem. Rafał Brzozowski może pochwalić się sporym doświadczeniem telewizyjnym. Współpracował m.in. z Telewizją Polską, prowadząc takie programy jak Koło Fortuny oraz Jaka to Melodia. Po zakończeniu tego etapu w życiu zawodowym Brzozowski skupił się na muzyce, a teraz znów coraz częściej pojawia się na szklanych ekranach. Oprócz niego w Twoja twarz brzmi znajomo występują również Ida Nowakowska, Maria Sadowska, Gabriela Fleszar, Bryska, Marcin Miller, Marcin Maciejczak oraz Ula Milewska.

0: Fala ciekawostek.
1: Wiadomość o tym, że Michał Wiśniewski i Mandaryna są razem, wywołała ogromne zamieszanie w showbiznesie. Od momentu oficjalnego ogłoszenia związku muzycy coraz częściej pojawiają się razem, także w social mediach. Wczoraj uczestniczka Tańca z Gwiazdami pokazała krótkie wideo, na którym trenuje razem z liderem zespołu Ich Troje. To jedno z najgłośniejszych wydarzeń w showbiznesie w tym roku. Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie. Najpierw lider zespołu Ich Troje poinformował o rozstaniu ze swoją piątą żoną Polą Wiśniewską, a następnie światło dzienne ujrzały wieści dotyczące jego nowego związku. Okazało się, że wokalista i Marta Wiśniewska po latach postanowili dać sobie drugą szansę. Byli bowiem małżeństwem na początku lat 2000 i doczekali się dwójki dzieci. Dziś dorosłe już pociechy pary cieszą się z takiego obrotu spraw. Doniesienia na temat związku Wiśniewskich niemal zbiegły się w czasie z oficjalnym ogłoszeniem Mandaryny jako uczestniczki 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Wokalistce będzie towarzyszyć Krystian Rzymkiewicz. O kryształową kulę powalczą jako para numer 2. Treningi już ruszyły, a Marta Wiśniewska nie traci czasu. Rozmaite układy ćwiczy nie tylko na sali tanecznej, ale też w domu. Ostatnio pokazała nawet nagranie, na którym pojawił się też Michał Wiśniewski. Następnie Mandaryna zawołała Michała, który wyszedł z drugiego pomieszczenia i zaczął towarzyszyć partnerce. Na ich twarzach malowały się szerokie uśmiechy. Michał Wiśniewski i Mandaryna zapowiedzieli, że rozpoczną wrzesień z przytupem. Jak czytamy w sieci, w planie jest bowiem podzielenie się z publicznością wspólnym singlem.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Nowy album Ariany Grande właśnie trafił na szczyt polskich list sprzedaży. Krążek zatytułowany Petal zdominował zarówno sprzedaż fizyczną, jak i streaming, stając się obecnie najpopularniejszą płytą w kraju. Album odniósł również sukces za granicą. 31 lipca tego roku Ariana Grande wydała swój 8. album studyjny Petal. Płyta okazała się ogromnym sukcesem na polskim rynku muzycznym, debiutując na pierwszym miejscu wszystkich najważniejszych zestawień oficjalnej listy sprzedaży, prezentujących najpopularniejsze i najlepiej sprzedające się płyty w kraju. Nowy album Ariany Grande zajął najwyższe pozycje zarówno w kategorii albumów ogólnych, jak i w rankingach streamingu, sprzedaży fizycznej oraz winyli. To kolejny sukces artystki po bardzo dobrym przyjęciu albumu na świecie. Petal zadebiutowało na pierwszym miejscu amerykańskiego zestawienia Billboard 200, obejmującego najpopularniejsze albumy w Stanach Zjednoczonych. To już 7. płyta Ariany Grande, która dotarła na szczyt tej listy. Album zdobył również pierwsze miejsce na listach sprzedaży m.in. w Australii, Austrii, Belgii, Kanadzie, Danii, Francji, Niemczech, Irlandii i Włoszech. Na płycie Petal znalazło się 12 utworów. Ariana Grande jest współautorką wszystkich piosenek, a także spełniła rolę współproducentki wykonawczej całego projektu. Płyta łączy nowoczesny pop, R&B i synth-pop z oszczędnymi momentami eksperymentalnymi aranżacjami. Grande opisała płytę jako coś pełnego życia rosnącego pomiędzy szczelinami w zimnym, trudnym i wymagającym otoczeniu. Motyw wzrostu mimo przeciwności jest jednym z najważniejszych tematów albumu.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
5: 6 kobiet zostało rannych po eksplozji w strażackiej remizie. Wyrzutnie Patriot stanęły w Płocku i Lublinie, potwierdza minister obrony. Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach. Pogoda jest niebezpieczna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kobiety przygotowujące lokalne dożynki zostały poważnie ranne. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu w Łódzkiem doszło do eksplozji, mówi aspirant Agnieszka Januszewska-Kałużna z Policji w Opocznie.
6: Dzisiaj około godziny 9.20 najprawdopodobniej w wyniku rozstrzelnienia butli gazowej doszło do wybuchu gazu. W wyniku tego zdarzenia 6 kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali. Na miejscu pracują służby.
5: 6 poszkodowanych kobiet to członkinie koła gospodyń wiejskich. Wyrzutnie Patriot pojawiły się w nowych miejscach w Polsce. Mieszkańcy zauważyli je m.in. w okolicach Płocka i Lublina. Wiadomość potwierdził dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych, to wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 dywizjon.

0: Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
1: Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. Dramatyczne wieści ze Szwecji. 18-letni uczeń szkoły średniej zaatakował mieczem innych uczniów. Zmarła 17-latka. Dwóch nastolatków zostało poważnie rannych. Napastnik uchodził za osobę cichą i nieśmiałą, ale był już skazany na prace społeczne za przemoc wobec rówieśników. Policja twierdzi, że jego zachowanie mogło mieć związek z pewnym promującym przemoc kontem na TikToku. Po południu na części nadbałtyckich kąpielisk wywieszono czerwone flagi. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Świnoujściu, Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Gdańsku i Krynicy Morskiej. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i niebezpieczne prądy wsteczne. Ratownicy apelują o stosowanie się do oznaczeń, bo sytuacja na plażach może zmieniać się bardzo szybko. Długie przerwy między posiłkami mogą przyspieszać rozwój chorób przewlekłych u seniorów. Tak twierdzą szwedzcy naukowcy. Zbadali osoby po 60. I twierdzą, że widzą związek między długimi przerwami w posiłkach, a problemami zdrowotnymi, ale jednocześnie nie przesądzają, czy to właśnie te długie przerwy są przyczyną problemów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Jeszcze do wieczora w wielu regionach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, możliwe też burze. Ale w wielu miejscach możliwe są też rozpogodzenia. Temperatura dziś około 20 stopni, najcieplej na Podkarpaciu do 25.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Norda, Norda.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama. Świat według Romka.
3: Witaj też bardzo serdecznie, moi dobry dzień, a latowe wakacje w Queens. Nie, wnętka Queens, bo jest uestal opera dniów tego latowani. Nie, ale te chwytyśko przenekają, a zacznie są wakacjowi miesiąc zwony emeryćcim, czy tyś studerścim. Albo i nie, bo teraz to wszystko jest na głowie postawione. Dziś dnia to prawie Ameryce studiują, a łeb cali rok po świece wanożum, Egipte, a insi Grecję zwiedzywając. Z niejednej studiże wędrają siwniku od dwiżów do dwiżów, a prosią panda. Co znaczy pan profesor albo pani profesor, te zaliczeni, jo? No i tak co jedni dredzik zaliczają. Znyły polityce zaliczają rozmaite imprezę, co lato kończą. Rety zaliczają tyś łeżniwinę, a piersi łosywnika będą zaliczale szkłele. Jojo, a im wici zaliczą, tym wici nuto liczą, że jak przyjdą we błere, to i ma wici glosów płeliczą. Uff, nie, to lekkie robota, byle co trzeba rozmiec plestac, a musi tyś wiedzieć, jakuś na bina w list. Oficjalno czy na partyzanta? Oficjalno to je legal, na zaproszeni, jak to slechę. A na partyzanta to je wejle tak. Wlejze ta ci jeden z taką dregą na bina, a stojąc za wójta, czy tyś jaką szelteską,

0: Slipia ma slipceum, Gebisa ma po łeciach slepium, ileś dają, bechtos ich do getci recil. No i co ta ci wujcze Sieltyska mają zrobić? A, nie w jedno, uechrona dobrze co sprawi. Nie, nie. Jo, plun, nie seme plun, i płe plunie, to je płe żniwak wnet. A błecune i wedle sale? Szude lat rzekło so, że błecune na swintyło Bartłomieja, to je 24 zylnika, so droga webirają. Ne o tyś dnia leze nie mogą soju kłympać w młeżu. Także ten tełe kojeże z tej tawnyn slidni weekend aso porządno wekumpta. Może ta so tyś wekumpać w żerności miezorze. Najlepiej w nadolim. A kwelty leźno chce zawitać na dzyń chleba a miodu do gbyrści zedgrode. Chryb, miód, tobaka, a insi smarści mdum. Mdum tyś nadolści nutę. To jak buryś, kto są deczci, to jak burskie chalepa. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta tam dze zabawa. Meso rozmiedz, że tego dnia z binem dze wiele po kasiepsku geduny, a tyś z piwuny. Temu tyś tereska donyłci. Tak tyj. Latowani, wczasowanie w czasie lata. Studirowie, studenci. Łepcali rok, przez cały rok. Łeżni winę, dożynki. Plestac, gadać drdy mały. Bina, scena. Slipcować, chytrze spoglądać. W jedno, zawsze. Kwelty leźnosce, przy tej okazji. Zylnik, sierpień. Sywnik, wrzesień. I jo, a my sobie śre z zylniku uciejemy, a tej to ju dopisze w sywniku. Czym ta so ceplo, a zdrów? Do uczycy. Waj rumk.
1: Świat? Świat według Romka. This one I feel in broken hearts.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Reklama.
4: Thank you.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
3: Śledczy zatrzymali mężczyznę w sprawie nocnego pożaru targowiska. Ponad 6 tysięcy interwencji straży po nawałnicach, najwięcej na Mazowszu. A pod Morskim Okiem kolejny protest przeciw konnym przewozom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę w związku z pożarem targowiska w Katowicach. W nocy ogień zniszczył kilkanaście stoisk handlowych przy ulicy Mickiewicza. Śledczy próbują wyjaśnić okoliczności pożaru. Straż pożarna miała ręce pełne roboty z powodu nawałnic, jakie przeszły nad Polską. W całym kraju ponad 6 tysięcy interwencji, co trzecia na Mazowszu. Tu było ich najwięcej, mówi brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
4: W wyniku przechodzącego frontu atmosferycznego na terenie Mazowsza uległo uszkodzeniu 19 dachów, najwięcej na terenie powiatu sokołowskiego, płockiego po 3, żyrardowskiego, węgrowskiego i żoromińskiego po 2.
3: Mimo tak wielu zdarzeń nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jeśli ktoś liczy na grzybobranie po ulewach, eksperci studzą nastroje. Ulewy nie gwarantują wysypu grzybów. Zdaniem ekspertów na borowiki jest jeszcze za wcześnie, a gwałtowne opady mogą nawet szkodzić grzybni. Na większe zbiory trzeba poczekać co najmniej tydzień. Kolejna odsłona sporu o konie nad Morskim Okiem. Na Palenicy Białczańskiej pojawili się przeciwnicy transportu konnego. Rozmawiała z nimi Katarzyna Młynarczyk.
5: Organizatorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiej Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz

0: coraz ostrzejszy. Aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów.
1: Dziś przystawka, jutro danie główne. Na Śląsku odbywa się memoriał Kamili Skolimowskiej w randze Diamentowej Ligi. Ten miting to najważniejsza lekkoatletyczna impreza roku w Polsce, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
2: Preludium na rynku w Katowicach w sobotę, a w niedzielę wielka stadionowa impreza, gdzie zobaczymy największe gwiazdy. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie sportowym, ale też na najwyższym poziomie emocji.
1: A największą gwiazdą imprezy na Stadionie Śląskim będzie wielokrotny rekordzista świata w skoku otyczce Armand Duplantis.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: W przeważającej części kraju pogoda się już uspokaja. Ostrzeżenia jeszcze mamy na północno-wschodnich krańcach i na południowo-zachodnich. A temperatura wszędzie około 20 stopni. Byle do jutra, bo jutro ma być nieco spokojniej. Więcej pogodnego nieba, mniej ostrzeżeń meteorologicznych, choć także może miejscami popadać. Ale zobaczymy też trochę słońca.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Stelbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.pl.

0: www.pcpr.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Reklama.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
4: Wielkie sprzątanie po nawałnicach. Strażacy interweniowali 6 tysięcy razy. Francja i Niemcy zobowiązały się do zwiększenia pomocy Ukrainie. Tajemnica taniej wiśni wyjaśniona. Nie było zmowy cenowej w skupach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pogoda już się poprawia. Przez Polskę przeszły nawałnice. Straż pożarna interweniowała ponad 6 tysięcy razy. Najwięcej interwencji było na Mazowszu, szczególnie w Warszawie, gdzie służby cały czas sprzątają gałęzie i powalone drzewa. Po południu otworzyły się znów warszawski ogród zoologiczny i łazienki królewskie. Francja i Niemcy zapowiadają kolejne wsparcie dla Ukrainy po rosyjskim ataku na Krzywy Róg. Rosjanie zbombardowali centrum handlowe, zginęło co najmniej 16 osób. Paryż poinformował o przekazaniu Ukrainie pocisków przechwytujących. Berlin ogłosił przeznaczenie 60 milionów euro, głównie na pomoc humanitarną. A teraz tajemnica wiśni. Nie było zmowy cenowej przedsiębiorców, informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd sprawdził, dlaczego ceny w skupach nagle spadły o 40%. Jak mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u, w grę wchodziły sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana warunkami atmosferycznymi.
5: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
4: UOKiK zajął się sprawą, bo rolnicy podejrzewali, że skupy zmówiły się, by płacić im za wiśnie mniej. Tymczasem hiszpańskie churrosy, portugalskie specjały, a do tego świeży chleb i wędliny. Takie rozkosze na Placu Wolności w Poznaniu. Dziś i jutro w stolicy Wielkopolskiej odbywa się ogólnopolski festiwal dobrego smaku. Mimo deszczowej pogody wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców i turystów. Za godzinę pierwszy mecz naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone na otwarcie zmierzą się z Węgrami. To będzie wyjątkowe spotkanie dla naszej środkowej Maji Koput.
6: Moja prababcia była Węgierką i też urodziłam się na Węgrzech, więc trochę jest sentymentalne, ale wiadomo, sercem jestem z Polską, gram dla Polski, ale mimo wszystko Węgry zawsze będą moim drugim domem, więc mam trochę sentyment grać przeciwko Węgierkom, ale naprawdę się z tego cieszę.
4: Polki w fazie grupowej tych mistrzostw zmierzą się jeszcze kolejno z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na

0: budowie.
1: Pogoda dzisiaj w kratkę. Rano było bardzo gwałtownie, wiecznie, burzowo. Teraz po południu już nieco spokojniej. Jutro w ogóle ma być lepiej. Więcej słońca, temperatura troszkę wyższa niż dzisiaj, delikatnie powyżej 20 stopni. Na północy możliwe są jeszcze opady, miejscami także burze. Ale ogólnie ma być lepiej.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Nord.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja.

Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

0: nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
7: Wichury odcięły ponad 100 tysięcy osób od prądu. Trzy pasy zamiast dwóch. Jesienią startują prace na kluczowym odcinku A2. Drewno drożeje, ale chętnych nie brakuje. Polacy już szykują opał na zimę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 145 tysięcy osób nie ma prądu na północnym wschodzie Polski. To efekt nawałnic, jakie przeszły przez kraj. Najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach Białegostoku, gdzie awarie dotknęły dziesiątki tysięcy gospodarstw. Energetycy walczą z kolejnymi uszkodzeniami sieci powodowanymi przez silny wiatr. Uwaga kierowcy, na Podkarpaciu po zderzeniu trzech aut zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Rzeszowa. Dwóch kierowców trafiło do szpitala na badania. Wyznaczono objazdy drogą krajową 94. Trwają ostatnie przygotowania do poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Po przebudowie kierowcy zamiast dwóch będą mieli do dyspozycji trzy, a miejscami nawet cztery pasy ruchu w jednym kierunku. Prace ruszą w październiku, będą się wiązać z utrudnieniami, ostrzega minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i będzie wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Będzie wprowadzone także nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu. Pozostaną w dalszym ciągu dostępne po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
7: Przebudowa A2 ma potrwać blisko dwa lata. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Powody to m.in. mroźny ostatni sezon, ale też napięcia polityczne na świecie, które wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
9: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
7: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport i pociąć drewno. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy roku 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Eksperci liczą na to, że nie wszystko jeszcze zostało odkryte.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Byle do jutra, bo jutro pogoda ma być przyjemniejsza. Temperatura od 17 stopni, co prawda tylko nad morzem, w centrum około 20, a na południu Polski 22, ale przede wszystkim będzie spokojniej. Nie powinno być już tak gwałtownych opadów deszczu. Na południu sucho i słonecznie.
10: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest.

0: Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama. Sklepy udają czytelnie, by handlować w niedzielę, ma być więcej kontroli. Obniżka VAT-u działa, benzyna staniała o 75 groszy. Pierwsza zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Wieczysta Kraków podziękowała Kazimierzowi Moskalowi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sklepy udające czytelnie albo miejsca kultury, by działać w niedzielę, związkowcy chcą z tym skończyć. Handlowa Solidarność domaga się częstszych kontroli sklepów, które mogą omijać zakaz handlu, a Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała dokładniejsze sprawdzanie takich przypadków.
3: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co, można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte, a absurd.
2: Komentuje Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności. Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. Tankowanie jest tańsze dzięki obniżce VAT-u na paliwa. Eksperci wyliczają, że litr benzyny kosztuje średnio o 75 groszy mniej niż przed wprowadzeniem nowych przepisów. To pierwsze efekty drugiej odsłony tzw. rządowego programu CPN. Różnica byłaby jeszcze większa, ale rośnie hurtowa cena paliw, mówi analityk rynku Urszula Cieślak.
4: Ten wzrost podstawy netto ceny paliw powoduje, że ta skala obniżek cen detalicznych finalnie, mimo spodziewanej korekty nawet do złotówki na litrze, została ograniczona.
2: Do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach benzynowych kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,54, litr oleju napędowego maksymalnie 7,59. Pożary w popularnym turystycznie regionie Hiszpanii i w okolicy Walencji ewakuowano około 1000 osób z terenów zagrożonych przez ogień. Płomienie dotarły do chronionego parku Sierra Calderona. Objęły 400 hektarów, czyli mniej więcej obszar 500 boisk piłkarskich. Mamy tymczasem pierwszą zmianę trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Wieczysta Kraków zwolniła Kazimierza Moskala po porażce w derbach z Krakowią. Moskal przejdzie do historii klubu jako ten, który awansował z nim do ekstraklasy. Nazwiska nowego trenera Wieczysta na razie nie podała.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Jutro na północy Polski od 17 do 19 stopni, w centrum około 20, a na południu do 22. Im dalej na południe, tym ładniejsza pogoda, bo na północy jeszcze może padać, miejscami możliwe też burze, a na południu już sucho i słonecznie.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Norda

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: A ja lubię cię jak lato, a

0: Ułatwienia dla par jednopłciowych. Będą nowe formularze w urzędach. Ruszyła Warszawa Singera, Festiwal Kultury Żydowskiej. Wyjątkowy ambulans we Wrocławiu. Lekarze zaczną leczyć jeszcze przed dojazdem do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od jutra łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
1: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami, w Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
0: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc to właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Ukraina zaatakowała dronami rosyjską rafinerię ropy w obwodzie Samarskim. To prawie 1000 kilometrów na wschód od Ukrainy. Według Kijowa rafineria stanęła w ogniu. Po raz 23 stolica zamieniła się w centrum kultury żydowskiej. To za sprawą Warszawy Singera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu znalazł się m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
2: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
0: W programie także spektakle i spotkania literackie. Wrocław ma już wyjątkową karetkę do ratowania najciężej chorych pacjentów. Uniwersytecki Szpital Kliniczny kupił warty 2 miliony złotych ambulans Shock Team. Nazywany jest mobilną salą intensywnej terapii. Pojazd jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt, który pozwala zacząć zaawansowane leczenie jeszcze przed dotarciem do szpitala. Do pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia wyjeżdżać będą oprócz ratowników m.in. kardiolodzy i anestezjolodzy. Wrocławski Shock Team był pierwszym tego typu zespołem utworzonym w Polsce.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Jutro na północy Polski możliwe jeszcze deszcze i niewykluczone nawet burze nad morzem. W centrum już mniej opadów, na południu w ogóle nie powinno padać. Temperatura od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 22 na południu.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
0: Reklama.